0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Magazyn reporterów wita się z wami serdecznie, za mikrofonem Weronika Kobus. W dzisiejszym programie zaczniemy sobie od drążenia dziury w całym, czyli od kilku tematów komunikacyjnych, a potem wybierzemy się na Festiwal Wielu Kultur, który trwa w naszym mieście w formule kroczącej już od maja, ale warto o nim przypomnieć w tej chwili, bo zbliża się właśnie do wielkiego finałowego weekendu.
6: Tym żyje Łódź.
5: Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od dziury, czyli od tematu tunelu średnicowego, który wraca jak bumerang i wygląda na to, że wracać będzie jeszcze przez co najmniej kilka lat. Otóż mogliście zastanawiać się, co w ostatnich miesiącach działo się z tunelem, bo wygląda na to, że nie działo się nic. A jeżeli myślicie podobnie jak ja i przez działo się rozumiecie faktycznie jakieś wiercenie dziury w tunelu, no to wygląda na to, że nic nie będzie działo się przynajmniej do pierwszego kwartału 2027 roku. O informacje o tym, na jakim etapie są w tej chwili prace nad tunelem średnicowym, zapytałam rzecznika Polskich Linii Kolejowych Rafała Wilkusia.

0: bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia. Zgodnie z aktualnymi założeniami, zakończenie procesu wyłaniania nowego wykonawcy zakładane jest na przełom roku 2026 i 2027, natomiast samo wznowienie drążenia planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę. Powyższe podejmowane działania są wykonywane po to, żeby zwiększyć i poprawić bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac.
1: To był Rafał Wilgusiak, czyli rzecznik PLK. Oczywiście o najnowszych informacjach w sprawie postępów prac będę Was informować na bieżąco, ale wygląda na to, że po prostu na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak w takim razie poruszać się po Łodzi przez ten czas? Może komunikacją miejską? I tutaj Was zaskoczę, bo dla podróżujących komunikacją miejską po Łodzi na co dzień będę miała dzisiaj dobre wiadomości.
2: Istotne dla Łodzi.
1: Być może pamiętacie, że w ubiegłych latach w dniu 1 listopada, czyli w Święto Zmarłych, mogliśmy korzystać z łódzkiego MPK bezpłatnie. Czy również w tym roku tak będzie? Na razie radny Kozma Nykiel złożył projekt uchwały, która umożliwiałaby bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej nie tylko 1 listopada, ale i w dzień poprzedzający Święto Zmarłych, czyli 31 października. Uchwała została złożona do Rady Miasta w dwóch wersjach, zarówno w wersji zakładającej tylko właśnie ten 1 listopada jako dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej, no i w drugiej zawierającej zarówno dzień poprzedzający, a powodem, dla którego jest to właśnie ten dzień przed, a nie 2 listopada, czyli dzień zaduszny, no jest to, w jaki sposób to święto wypada w tym roku w kalendarzu. 31 października to sobota, więc zapewne większość osób, które będzie chciało wybrać się odwiedzić groby zmarłych, wybierze właśnie ten dzień bardziej prawdopodobnie niż 2 listopada, który wypada w poniedziałek. Te informacje przekazali dziennikarzom podczas konferencji prasowej Adam Borkowski oraz Kozma Nykiel, czyli członkowie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
3: Szanowni Państwo, jak ważne jest to, żebyśmy mogli tą komunikacją dotrzeć na cmentarze, a dlatego rozszerzamy to ten 31 października. Oprócz tych aspektów, które są istotne, czyli mniej ruchu w mieście, więcej miejsca do zaparkowania dla tych, którzy są zmuszeni jednak przyjechać samochodem, jest ważny aspekt, o którym musimy wspomnieć, czyli promocja komunikacji zbiorowej. To jest bardzo istotne, o tym zapominamy, a brak opłat spowoduje na pewno, że część zmotoryzowanych wsiądzie do zbiorowego taboru. Co jest jeszcze istotne, chciałbym, żeby miasto wykorzystało ten fakt, ponieważ dzięki temu możemy promować komunikację i polepszać po prostu jakość życia w naszym mieście.
4: Ten projekt uchwały składamy w tym momencie po raz trzeci. To jest trzeci rok, kiedy ja jestem radnym Rady Miejskiej, po raz trzeci, kiedy składam taki projekt uchwały. Mam nadzieję, że zyska on przychylność radnych tak samo, jak zyskał analogiczny pomysł w roku ubiegłym. W tym roku, trochę inspirując się tym, co mówił jeden z radnych na poprzedniej sesji, że sam złoży taki projekt uchwały, postanowiliśmy, że dla pilotażu możemy spróbować wydłużyć ten okres o cały weekend na czas, kiedy przypada Wszystkich Świętych, czyli na 31 października w sobotę i na 1 listopada w niedzielę. Zwykle właśnie w weekendy koncentruje się ten największy ruch, mimo tego, że dzień zaduszny faktycznie przypada 2 listopada. Mam nadzieję, że ten projekt zyska przychylność radnych Rady Miejskiej, szczególnie, że taki już zyskał w roku ubiegłym i ze względu na to, że projekt musi być zaopiniowany przez związki zawodowe z MPK, co się dzieje w tym momencie, ten projekt najprawdopodobniej nie będzie procedowany na najbliższej sesji w Rady Miejskiej, a będzie procedowany na sesji dopiero w październiku. Na szczęście układ sesji Rady Miejskiej jest taki, że będzie to 14 dni na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, więc wyrobimy się przed 31 października.
1: Radny Kozma Nykiel odpowiedział podczas konferencji również na pytanie, co w takim razie z osobami, które mają wykupiony bilet miesięczny albo inną formę migawki i czy w ogóle jest możliwość zrekompensowania im jakoś tego dodatkowego dnia lub 2 dni, kiedy osoby kupujące bilety komunikacji miejskiej na bieżąco nie będą musiały

0: chciało tego robić.
1: Uważam, że jest to dobry pomysł. Rozmawiałem na ten temat ze Zditem już w roku ubiegłym, kiedy były przedłużane bilety na Summer Festival, na 1 listopada. Rzekomo są pewne problemy techniczne. Z tego, co się orientuję, kiedy ten pierwszy i jedyny raz przedłużono wartość migawek, to zdaje się na pierwsze urodziny Łodzi, to wtedy nie podjęto żadnej uchwały Rady Miejskiej. Tego nie było w żadnej uchwale. To Zdit zrobił razem z MPK, że tak to ujmę, we własnym zakresie. Stąd w tym... Jeśli faktycznie to było przeprowadzone zgodnie z prawem, to uważam, że miasto powinno te migawki przedłużyć. Za każdym razem to jest po prostu zachowanie fair wobec mieszkańców, wobec tych, którzy faktycznie kupują migawki, bilety, prawda, miesięczne.
0: To był radny Kosma Nekiel, a więcej szczegółów dotyczących uchwały możecie znaleźć chociażby na profilu facebookowym Łodzi Całej Naprzód.
2: Weekend w Łodzi.
0: Obiecałam również trochę kultury, więc zaglądamy w łódzki kalendarz eventowy i patrzymy na daty 17-20 września, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce długi weekend festiwalowy Festiwalu Wielu Kultur. Wielu z Was z pewnością pamięta ten festiwal jako festiwal Łódź Czterech Kultur i być może, tak jak ja, czasem się mylicie opowiadając właśnie o tym festiwalu, no więc o wyklarowanie tej ewolucji, bo nie zmiany, poprosiłam Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, który przedstawi pokrótce właśnie historię tej ewolucji nazwy oraz ideę samego festiwalu.
3: 3 lata temu około zmieniła się nazwa, a właściwie ewoluowała, bo to była tak naprawdę naturalna kolej rzeczy. Wcześniej Festiwal Łódź Czterech Kultur skupiał się jako wydarzenie kulturalne, artystyczne na przybliżeniu kultur, przybliżeniu tego, co tworzyło Łódź, taki mit założycielski. Nawet mieliśmy dyskusję, mit czterech kultur podczas festiwalu. Podczas tej dyskusji dyskutowaliśmy właśnie, rozmawialiśmy na temat tego, jakie kultury zakładały nasze miasto, jakie kultury przybliżamy, chcemy przybliżać, czy może to było wiele kultur, może oprócz tych czterech kultur, tutaj przypomnę, niemiecka, rosyjska, żydowska i polska, może to było wiele kultur. I po prostu bardziej holistycznie spojrzeliśmy na sprawę i okazało się, że tak, Łódź tworzyło wiele kultur, tworzy wiele kultur i w zmieniającym się świecie będzie tworzyć wiele kultur. Są to kultury, które już są nam bardzo dobrze znane albo mamy o nich pojęcie, ale pojawiają się nowe kultury. Wraz z osobami, które migrują do Łodzi za lepszym życiem, są tym medium, tą platformą przenoszenia tej kultury. I te inne kultury widzimy na co dzień. Ale też nie tylko mówimy o kulturach, jeżeli chodzi o etniczność, o narodowość.
0: No właśnie, ale... bo to kultury nie tylko narodowościowe, ale też dużo szersze pojęcie rozumienia tych kultur pojawiło się na festiwalu już jakiś czas temu.
3: Tak, tak. Tutaj właśnie to szersze pojęcie rozumienia tej kultury, kultura jako tutaj nie tylko etniczność, narodowość, religijność, ale także subkultury, czy kultury, tkanki kulturowe, które towarzyszą różnym grupom, na przykład kultura głuchych, kultura queerowa, ludowa. Ludowość jest bardzo, sądzę, dobrze znana każdemu z nas w Polsce. Czy kultura feministyczna, kultura romska, no mógłbym wymieniać, tak? Bo tak naprawdę z różnych stron, jak spojrzymy na Łódź, na to, co tworzy nasze miasto, można naprawdę znaleźć ogrom kultur, ogrom tych elementów.
0: I w jaki sposób festiwal przedstawia uczestnikom te kultury? Bo jest to sposób, żeby zapoznać się nie tylko z takimi rzeczami jak muzyka związana z daną kulturą, teksty kultury inne tworzone przez jakieś grupy, nie wiem, przedstawienia teatralne, filmy, ale to jest też taki sposób spotkania bezpośrednio, jeden na jeden z przedstawicielami danych grup, danych kultur, rozmowy, poznania codziennych zwyczajów. Jak to wszystko mieści się w jednym festiwalu i jak organizujecie czas na to wszystko?
3: Tutaj ważną rolą, ważne role pełnią kuratorzy festiwalu Łódź Wielu Kultur, czy liderzy, którzy nadają bieg, w którą stronę idzie festiwal. Także my jako producenci, jako cały zespół programowy, producencki, zastanawiamy się, także bazując na odpowiedziach na przykład podczas badania publiczności, które zbieraliśmy, czy zbieramy podczas każdej edycji, wtedy pytamy się naszych widzów i widzek o różne rzeczy w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur. To wszystko daje nam obraz, co było okej, co się spodobało, co niekoniecznie, albo jakie kultury nasi widzowie chcieliby zobaczyć podczas festiwalu. I to jest naprawdę bardzo złożona i wysilona praca wielu osób, żeby w jak najlepszy sposób skonstruować program, który nie będzie się powtarzał, który będzie odkrywał coś na nowo, będzie przybliżał te inne kultury. I właśnie jak powiedziałeś, nie tylko przez przedstawienia, przez sztukę, ale przez różne inne działania chcemy przybliżyć tę inność, która wbrew pozorom jest naszą codziennością, której może nie zauważyliśmy do tej pory. No tutaj wiadomo, bardziej kulturalne wydarzenia, czyli koncerty, przedstawienia, specjalnie także przedstawienia produkowane, reżyserowane na festiwal Łódź Wielu Kultur, ale także spacery. Spacery, które pokazują tą Łódź z innej strony, pokazują miejsca ważne dla poszczególnych kultur, które tworzyły to miasto. Pikniki, spotkania autorskie, rozmowy, debaty. Jest naprawdę ogromny wachlarz tych elementów, które składają się na to poznanie innej kultury.
0: O Festiwalu Wielu Kultur opowiedział Piotr Rębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. No i jeżeli chcecie zapoznać się z całym programem właśnie tego intensywnego festiwalowego weekendu, to zapraszam Was na stronę lodzwielukultur.pl. Tam znajdziecie wszystkie wydarzenia, informacje, czy te wydarzenia są biletowane. Znajdziecie tam też informacje o tym, jeżeli wstęp na wybrane przez Was wydarzenie jest wolny, albo jeżeli trzeba się na nie zapisać. Przypomnę raz jeszcze, że ten finałowy weekend festiwalowy to 17-20 września. Warto również zwrócić uwagę na to, gdzie odbywają się wybrane przez Was wydarzenia, no bo nie wszystkie będą odbywać się w festiwalowym centrum, czyli w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i po raz kolejny porozmawiamy sobie o łódzkiej kulturze. W tym odcinku zahaczymy o sztukę uliczną i wybierzemy się do teatru, więc jeżeli kultura jest bliska waszym sercom, to musicie zostać z nami i posłuchać.
2: Czas wolny w Łodzi.
0: Zaczniemy sobie od tematu znanego powszechnie. Myślę, że absolutnie wszystkim młodzianom nie trzeba nikomu po tych 16 latach obecności na łódzkich ulicach przedstawiać Lightmove Festiwalu. Ten zbliża się wielkimi krokami. Łódzkie ulice rozbłysną kolorowymi światłami w weekend między 25 a 27 września. Więc oczywiście do festiwalu mamy jeszcze trochę czasu, ale teraz możemy już porozmawiać o nowym miejscu, które na mapie festiwalowej się pojawi, a szczegóły przedstawi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
8: 25-27 września, 16 edycja Lightmove Festival, czyli wydarzenia, no, które jest jakby koronnym elementem tego całej naszej oferty, można powiedzieć, wakacyjnej, która przyciąga od lat tłumy nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także mieszkańców regionów, ale także z całej Polski gości, którzy tutaj przyjeżdżają zobaczyć to miasto w wyjątkowych barwach. W tym roku temat festiwalu to Dreams, czyli marzenia, sny. I w tą podróż organizatorka festiwalu, jej wspaniały zespół zabierze łodzian i gości, którzy tutaj przyjadą, i ta podróż będzie od kosmosu przez nowe technologie, po przyrodę, po podróże, ale też kilka ważnych niespodzianek i taka, myślę, bardzo fajna, dla mnie też osobiście ważna, bo to też ważne miejsce w moim życiu, czyli na mapie Lightmove Festival pojawi się Plac Kościelny, prawdziwe bałuty z piękną neobarokową fasadą kościoła, na której zobaczymy mapping, który też będzie nawiązywał do czegoś istotnego w historii naszego miasta. Będzie opowiadał historię Stanisławy Leszczyńskiej, czyli łódzkiej położnej, która odebrała tysiące porodów narodów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, więc myślę, że ważna też historia dla tożsamości naszego miasta, ale także inne nowe lokalizacje, Piotrkowska 60-62, Piotrkowska 113, no ale też te tradycyjne, czyli Plac Wolności. I super ważna informacja, ja też jestem tatą, 6-latka, więc dla wszystkich rodziców w tym roku także strefę LMF Kids, czyli ta skierowana do najmłodszych, tak żeby oni także mogli to piękne miasto odkrywać przez pryzmat świateł, kolorów i wspaniałego mappingu.
0: Co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznej edycji Light Move Festival? O tym opowie dyrektorka kreatywna festiwalu Beata Konieczniak.
9: Szanowni Państwo, ja oczywiście serdecznie zapraszam 16. edycja Light Move Festival, a dzisiaj chciałabym zaprezentować takie punkty, które wydaje mi się, że nie mogą zostać pominięte na naszym Festiwalu Światła. Festiwal właściwie to taka trasa północ-południe, czyli zachęcam do skorzystania z węzła przesiadkowego, czyli komunikacji miejskiej i potem ulica Piotrkowska, oczywiście Plac Wolności, Park Staromiejski, Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskiej. Jasne, że również kolejny nasz park, czyli Park Sienkiewicza. Ale te 10 ważnych punktów na mapie festiwalowej, to myślę, że zaczęłabym właśnie też od Kościoła Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. To jest bardzo dla nas trudna lokalizacja, ale niezmiernie też ważna. Po pierwsze, dla tożsamości Łodzi jest to miejsce wyjątkowe. Tutaj i narodził się ten kult chrześcijaństwa, katolicyzmu, jeśli chodzi o naszą Łódź. Oczywiście ten stary kościółek został przeniesiony, świętego Józefa, nieopodal manufaktury, ale kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób. Na fasadzie pojawi się również Stanisława Leszczyńska. Już żeśmy o tym rozmawiali przed sekundą, ale to jest postać wyjątkowa dla nas, dla łodzian. Osoba, która naprawdę pomagała kobietom, a kobiety na Light Move Festival odgrywają znaczącą rolę i tu, gdzie stoimy, ale tutaj, gdzie stoimy, również będzie postać kobiety, naszej artystki Miss God, która postać, właśnie to głowę z takim zwiewnym tułowiem zaprezentuje właśnie tutaj na pasażu Schillera. Także ten Plac Kościelny, widok z ulicy Lutomierskiej, bardzo zachęcam, to będzie wyjątkowe miejsce, pierwszy raz na mapie festiwalowej, co znaczy, że również wydłużamy tą trasę festiwalową właśnie w głąb Bałut. Ale to również Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskich. Tam, jak zwykle, piękny pałac, to wyjątkowe, piękne mappingi od ulicy Ogrodowej, ale również od ogrodu. Kolejnym miejscem 360 stopni, czyli Plac Wolności. To artyści, którzy współpracują z festiwalem od kilku lat. Grupa artystów Fenysoro z Węgier potrafią to zrobić, robią to doskonale i tu również zobaczymy nie tylko ferie barw, ale również ferie kształtów. Myślę, że warto zobaczyć te 360 stopni wokół naszego Placu Wolności. Ale kolejne miejsca na ulicy Piotrkowskiej, bardzo ważne, bo w tym roku nowe, czyli Piotrkowska 50. Tam mapping nawiązujący do historii tej kamienicy, wspaniały, bardzo drobiazgowy, przez polskiego artystę Roberta Słowika wykonany i będzie występ naszego łódzkiego artysty, wokalisty, barytona Piotra Puski z panią Andrzejewską, która będzie grała na klawiszach, ale to również Piotrkowska 60-62, dwie razem kamienice, na których będzie animacja, i Piotrkowska 99, ta kamienica wspaniała, która bardzo jest takim ważnym elementem, jak podajemy go w ramach konkursu na Light Move Festival. Mnóstwo artystów zawsze chce się opiekować tą kamienicą i w tym roku zobaczymy mapping, tak naprawdę taki bardzo drobiazgowy, wycinankowy i motyle, które są również takimi naszymi marzeniami, piękne, kolorowe. Myślę, że ta kamienica nas zaskoczy. I Piotrkowska 113 to jest pierwszy raz na naszej mapie festiwalowej. Dla nas miejsce bardzo ważne, bo tutaj rodzi się festiwal. Na Piotrkowskiej 113 mamy siedzibę Fundacji Luzko Monumenty i tutaj wszystkie prace trwają i to miejsce chcieliśmy też na Light Move przedstawić po to, żeby Państwo też zobaczyli, jak można kamienicę, która do tej pory nie była aranżowana mappingami, tylko światłem, przeobrazić właśnie za pomocą sztuk wizualnych. No i oczywiście LMF Kids, czyli Park Sienkiewicza, dla rodzin, dla dzieci, po to, żeby mogły pobawić się światłem, po to, żeby mogły z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu i żeby czuły się zaopiekowane, bo dla nas to bardzo ważne, żeby całe rodziny korzystały z tych atrakcji Light Move Festival. I na koniec iluminacja, czyli coś, co od pierwszej edycji Light Move Festival jest dla nas najważniejsze. Pokazanie tej łódzkiej tkanki architektonicznej, XIX-wiecznej, tej bogatej w detale, tej eklektycznej ulicy Piotrkowskiej, ale również drzewa, które zostaną ferią barw tak owiane, żebyśmy mogli zobaczyć, jak można nocą spacerować, cieszyć się naszym miastem i sobą. Zapraszamy do spacerów po Łodzi 25-27 września od 19 do 24 każdego dnia.
8: Wstęp za darmo.
9: Tak, wstęp za darmo. Light Move Festival za każdym razem ma taki, jedną z kategorii, są to przystanki muzyczne. W tym roku również przystanki muzyczne zagoszczą na naszej mapie festiwalowej i w zasadzie można powiedzieć, że w każdym miejscu będzie muzyka. Ale ja chciałabym opowiedzieć o kilku takich ważnych miejscach, czyli Pałac Rodziny Poznańskich, gdzie na balkonie Pałacu Rodziny Poznańskich przez każdego dnia przez 3 wieczory będą występy muzyczne. Pierwszego dnia będzie Bokka, która setami również zaprezentuje nam nie tylko wokal, a my wokół zaaranżujemy światłem. Będzie Marek Biliński, który w sobotę jako ta scena elektro 6 setów nam da na Light Move Festival, to będzie na pewno niesamowity wieczór. I w niedzielę Odette też na tej kamienicy. Ale to również, Boże, na pałacu, ale również pałac od strony ulicy Ogrodu, gdzie Paweł Steczek z gośćmi każdego wieczoru będzie pięknie grał ze swoimi gośćmi, ale również z orkiestrą i tam pokazujemy również mapping, czyli to połączenie muzyki z mappingiem w tym roku jest, myślę, że tak mocniej przez nas aranżowane. To również Piotrkowska 50, gdzie będą występy właśnie Piotra Puski. To również Piotrkowska 77 i 82, bo tutaj mamy 3 tenorów, czyli na 3 balkonach będą tenorzy, którzy będą razem występowali w tym samym czasie. Myślę, że ta Piotrkowska i ten wokal taki mocny tenorów, to w zasadzie wracamy do Kiepury i pokazujemy, że u nas w Łodzi będziemy mieć swoich wykonawców i to będzie piękna muzyka na ulicy Piotrkowskiej. Ale to również stary rynek, gdzie będą sety DJ-skie. Mamy tam 3 DJ-ów, którzy myślę, że oni mocno zaaranżują stary rynek. I oczywiście też muzyka w parku Sienkiewicza, taka, żeby rodzice w tym czasie, kiedy dzieci się bawią, mogli sobie potańczyć.
8: Super.
0: We wcześniejszych audycjach opowiadałam również o kontrowersjach związanych z budową Centrum Danych AI w okolicach Bełchatowa, więc nie mogłam też powstrzymać się przed zapytaniem dyrektorki kreatywnej Light Move Festival, czy możemy spodziewać się użycia tej technologii również w mappingach, które będą wyświetlane na festiwalu.
9: AI zawsze się pojawia. Znaczy od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że AI pomaga artystom. My jesteśmy tego zdania, że jeżeli AI pomaga, to oczywiście to jest przez nas akceptowalne. Natomiast nie mamy takich prac, przynajmniej według umów, które mamy sporządzone z artystami, że wszystko będzie robione przez AI.
10: Ale generalnie technologie są dopuszczone do, powiedzmy, jakiegoś stopnia, tak?
9: Tak, dlatego, że no niestety rozwijamy się, no niestety, stety. AI jest bardzo ważne w życiu nas wszystkich i wykorzystanie tych możliwości, na przykład przy mappingach to jest, ma znaczenie, bo przeliczanie, te wszystkie takie techniczne elementy, które bardzo dużo czasu zabierały artyści, teraz mogą wspomóc właśnie, może wspomóc ta sztuczna inteligencja.
0: To była Beata Koniczniak, czyli dyrektor kreatywna festiwalu Light Move. Festiwal odbędzie się pomiędzy 25 a 27 września. Przez cały weekend oczywiście mappingi będzie można oglądać do północy, a przypominamy o tym temacie, dlatego że warto sprawdzić uaktualnioną mapkę festiwalową. Nie jest to jednak koniec atrakcji na ten weekend, bo w sobotę, 26 września, warto wybrać się chociażby do teatru. Dokładnie wtedy będzie miała miejsce pierwsza premiera Teatru Pinokio w nowym jesiennym sezonie. Będzie to teatralna adaptacja książki obrazkowej pod tytułem Moko, Moko, Moko. Taki sam tytuł nosi spektakl, a o tym, w jaki sposób można przetłumaczyć obrazki na język teatru, opowie reżyser spektaklu Filip Jaśkiewicz.
2: To się dzieje w Łodzi.
11: po prostu od samego początku przyciągnął mnie kształtem na okładce, a później też słowami i dalej jakąś taką warstwą wizualną, która w połączeniu ze słowami tworzyła jakiś bardzo enigmatyczny świat, bardzo enigmatyczną historię, a może nawet nie historię, bo ta książka Moko Moko Moko po prostu składa się z kształtów i słów, które są przyporządkowane jakby do tych kształtów. To są japońskie onomatopeje, które po prostu pojawiają się przy tych kształtach, tworząc jakąś opowieść o tych kształtach. I to po prostu, to było coś takiego, co mnie najbardziej zaciekawiło. Wydaje mi się, że jakby trochę w teatrze dla dzieci brakuje mi takich opowieści abstrakcyjnych, opowieści, w których korzystamy z różnych takich form eksperymentalnych, korzystamy z kostiumów, korzystamy z pacynek, korzystamy przede wszystkim z kształtów. To są dwie takie rzeczy, które chciałbym, żeby w tej formie się przenosiły ze sceny na widownię, czyli właśnie kształty, onomatopeje i to, jak one tworzą jakąś, po prostu jakąś przestrzeń do interpretacji dla widza. Po prostu inspirujemy się tymi obrazami, które są w książce i tworzymy z nich żyjące istoty, bo gdzieś w książce można, czytając tą książkę, odnieść wrażenie, że te kształty, które tam są, po prostu są jakimiś żyjącymi istotami i to jest nasz taki, chyba nasza interpretacja tej książki po prostu. Jakby pokazuje nam to, że język onomatopei jest językiem uniwersalnym i to chcielibyśmy też przekazać, że po prostu to jest spektakl, który można oglądać na całym świecie. Korzystam z tych słów, które tam są, korzystam z tych kształtów po to, żeby stwarzać możliwość do spotkania się przede wszystkim postaci między sobą, a w dalszej części no właśnie do spotkania widza z tymi istotami zamieszkującymi ten świat.
0: Spektakl Moko Moko Moko, o którym opowiada Filip Jaśkiewicz, jego reżyser, oczywiście jest skierowany do najmłodszych, ale jeżeli dobrze wyobrażam sobie to, jak będzie wyglądał ten spektakl, to myślę, że będzie to ciekawostka również dla osób całkowicie dorosłych. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronie teatrpinokio.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym programie, bo na dziś to wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
14: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl

0: przeżywa.
1: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
2: Jest dobrze i jest blisko, bo w końcu już czwartek mamy. Jest już w pół do siódmej, to idealny moment, żeby zacząć. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Duże energii i mocy od samego rana do działania. To jest coś, co mamy dla was. Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a najlepszy początek dnia to wiadomo taki, kiedy od razu trafia się wam coś dobrego. No to zacznijmy od prezentu dla was. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie oryginalne skiety Melo Radia prosto z naszej kolekcji z fajnym napisem. A do tego dołożę jeszcze 3 szoty w Melo i czekam na was już teraz. 321-321-777. Dzwońcie do Melo Radia i to już jak najszybciej. Zgarniajcie taki poranny prezent. No i pokażcie, że jesteście już odpowiednio rozbudzeni, a jak jeszcze trochę wam brakuje, no to 3 szoty was rozgrzeją. Czekam. 321-321-777. Dzwońcie teraz za 21.07.

0: Alan Walker i Ewa Max i Fate w Melo Radio. Jak tam działacie od samego rana? Już czwartek mamy, jest trzeci dzień września, a na pełnych obrotach to Łukasz już jest. Cześć Łukasz, siema.
1: Cześć.
0: Co tam przed tobą dzisiaj?
1: Przede mną praca, jadę właśnie. Trochę mi humor poprawiliście. Później jak siłownia.
0: Czekaj moment, jak trochę tylko? Zaraz popracujemy, żeby ci poprawić jeszcze lepiej humor. Słuchaj, o pracy nie będziemy gadać, ale o siłowni byś mógł. Co tam się dzieje?
1: Co tam się dzieje? Trochę lubię biegać, ale ostatnio mnie trochę noga boli, więc stwierdziłem, że muszę troszeczkę wzmocnić się na siłowni.
0: Bardzo dobry plan. Ja też lubię pobiegać, ale wiadomo, od czasu do czasu trzeba się wzmocnić na siłowni. A najlepiej to zacząć od samego rana, bo ja mam dla ciebie, uwaga, wzmacniające...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Łukasza. Łukasz, matematyka czy historia?
1: Historia, zdecydowanie.
0: Rower czy hulajnoga?
1: Rower.
0: Szybki obiad na mieście czy obiad u mamusi?
1: Obiad u mamusi.
0: Wiadomo, brawo, słuszny wybór. Zwłaszcza na przykład, wiesz, jako taka potreningówka, nie? Mogłoby wjechać.
1: Dokładnie.
0: Łukasz, mam coś, co ci się przy bieganiu na pewno przyda. Fajne skiety Meloradia, już ci wysyłamy, dzięki.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co tam u was dzisiaj od samego rana w ten czwartek? No dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Rozgrzani już?

0: Bo Rakietery, My Life is Going On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Czym można najbardziej zaskoczyć się w czwartek o tej porze? No na przykład tym, że budzicie się, wstajecie, patrzycie na zegarek i myślicie sobie, że powinno być przed szóstą, a tu tymczasem już za 7 minut siódma. Ktoś już zaspał dzisiaj? Czy może to właśnie wy jesteście w tej sytuacji? Spokojnie, wszystko toczy się dalej, a czwartek rozkręca się naprawdę fajnie. A my mamy dla was prognozę pogody. Już za chwilę więcej szczegółów o tym. Będą też newsy w Melo Radio.
1: A już o siódmej zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran, oni też będą. Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. I tak wam zagramy, punktualnie o siódmej. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. M to

Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
7: Idę w Melo.

0: słońca mamy w Łodzi od samego rana. Wygląda na to, że taka aura utrzyma się do południa. Później chmur będzie mogło być więcej, ale synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. 15 stopni zobaczymy na termometrach. Maksymalnie możemy spodziewać się 22. Wiatr będzie przy tym umiarkowany i ciśnienie utrzyma się w normie. Jutro ma być zdecydowanie bardziej pochmurno. Weekend zapowiada się znowu deszczowy.
1: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wielka awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Ponad 60 osób próbowało zablokować eksmisję jednej z mieszkanek.
2: Najpierw ludzie, potem zyski.
1: Teren poznańska kuria sprzedała deweloperowi, który tłumaczy, że stojące tam budynki to samowola. Wobec kilkudziesięciu osób, które próbowały zablokować eksmisję, zostaną skierowane wnioski o ukaranie. Kijów pod ciągłym ostrzałem. Od ponad tygodnia każdego dnia spadają tam rakiety, szachedy i nowe rosyjskie drony odrzutowe. Hubert Hurkacz odpadł z US Open. W drugiej rundzie lepszy okazał się Amerykanin Ben Shelton. Na drugiej rundzie zatrzymał się też Kamil Majchrzak. Pokonał go Monakijczyk Valentin Vachero. Na koniec Rzym. Nowa stacja metra Koloseum jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. To w konkursie architektonicznym organizowanym przez UNESCO.
3: Też macie wrażenie, że dzisiaj bierzecie udział w konkursie na robienie fajnych rzeczy, no ale to przecież idzie wam najlepiej, więc działajcie od rana. My podkręcamy tempo i gdy inni gadają, w Melo już gramy. Jest siódma.

gramy tak, jak lubicie od samego rana w Melo Radio, czyli mocno, energetycznie. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Co i gdzie się przenieśli? Do jakiego momentu? I co wtedy? Czekam na wasze głosówki. Uruchomcie się odpowiednio teraz, wbijajcie na meloradio.pl, tam można nacisnąć na dole słuchawkę i wysłać nam głosówkę, a za najbardziej odjechane pomysły to wyślemy wam merch Meloradia. No to, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Czekam na wasze głosówki, zaskoczcie nas propozycjami. Wiecie, tak, żeby było śmiesznie, oryginalnie, a nawet abstrakcyjnie, co byście zrobili, gdybyście mogli się cofnąć w czasie. Dajcie znać, czekam już teraz na wasze oryginalne, fajne, śmieszne głosówki. Zaskoczcie nas, a za chwilę o tym, co zrobić, żeby nie było was widać. Tym was zaskoczę w Melo Radio. Posłuchajcie, a teraz Sylwa Bompa w Melo. 12 po 7. Bye.

Legal Drinky Anima w Melo. 18 minut po godzinie 7 mamy. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? No dawajcie, no. Propozycje? Proszę bardzo. Tekstówki wasze. Cofnęłabym się do momentu, kiedy wczoraj powiedziałam, zróbmy to zebranie jutro o 8 rano. Rozumiem, rozumiem. Powstrzymałbym człowieka, który wymyślił budzik. Fajne propo. Wróciłbym na pierwszą lekcję matematyki i powiedział pani, że kiedyś policzy mi to AI. No właśnie, jakie są wasze propozycje? Czekam na wasze głosówki i wbijajcie na meloradio.pl za najlepsze, najfajniejsze jest oczywiście merch od Meloradia. Nagrywajcie, czekam na was. Co byście zrobili albo powiedzieli, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Słuchajcie, jesteśmy uratowani a propos tego AI. Jak macie takie wrażenie, że coś śledzi wasz każdy ruch i czujecie, że ktoś was ciągle obserwuje, to mam dobrą wiadomość. Niemiecki projektant mody stworzył specjalną koszulę, dzięki której ludzie stają się niewidoczni dla kamer ulicznego monitoringu i sztucznej inteligencji. Ubranie przypomina mocno pstrokatą i kolorową hawajską koszulę. Projektant tłumaczy, że to właśnie dzięki takim abstrakcyjnym wzorom AI nie zauważa człowieka. Żeby było śmieszniej, wzór, którego nie rozpoznaje sztuczna inteligencja, wymyśliła sztuczna inteligencja. Kiedyś wystarczyło się przed szefem chować, teraz to jeszcze przed jakimś AI-em. Podkręcamy tempo w Meloradio, już 19 minut po 7. A to Justin i Nicki Minaj.

0: David Guetta i Alok, Run, Run, River dla tych wszystkich, którzy w biegu dzisiaj od samego rana. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie?
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, urodziłabym się jeszcze raz. Byłoby fajnie.
0: No na pewno, że byłoby fajnie.
2: Cofnąłbym się do czasów gimnazjum, zacząłbym się wtedy porządnie uczyć i bardziej przykładać do nauki.
0: Ej, ale to ty wiesz, że to tylko tak się mówi, nie? The Kongs już za chwilę i This Girl w Melo Radio. A co wy byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Czekam na wasze głosówki, jest fajny merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawin.

0: Halo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Kaza Fernandez w Melo Radio. I co jeśli moglibyście się cofnąć w czasie, to co byście wtedy zrobili? Cały czas czekam na wasze głosówki, tekstówki też chętnie przyjmujemy. Cofnąłbym się do dnia, w którym robiliśmy sobie klasowe zdjęcie i na pewno inaczej bym się uczesał. Powiedziałbym sobie, nie jedz tego. Cofnąłbym się tylko o minutę i nie wysłał SMS-a do niewłaściwej osoby, okej? Jeszcze jedno propos. Nie uwierzyłbym już dziewczynie w zdanie, zaufaj mi, potrafię parkować.
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to byłabym już milionerką, bo na pewno znałabym wyniki losowania i innych gier.
0: No, to ja bym pewnie ci ubiegł i kilku innych też, a ty?
2: Gdybym miała cofnąć się w czasie, na pewno wcześniej zaczęłabym słuchać Melo.

0: Fast Boy Music Sounds. W Melo Radium mamy dla was najlepsze drop nowych hitów, a z taką muzą to możecie wszystko i to od razu i od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo już za 8 minut 8 w czwartek rano.
1: A już o 8 zagramy
0: Topik i Becky G w Melo. A żebyście byli zorientowani w tym, co się dzieje, mamy dla was też newsy. Będzie również prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl.
1: Tuczno o tej porze na pewno będzie na Rondzie Solidarności. Jeżeli macie taką szansę, to omijajcie tamte okolice. Więcej aut będzie też już na Wojsko Polskiego Źródłowej Telefonicznej czy w okolicach Palki Pomorskiej. Ciężko jedzie się też przez okolice Konstantynowskiej i Aleksandrowskiej. Nielepiej sytuacja wygląda w okolicach Paderewskiego i Pabianickiej.
0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl.
2: Pogoda.
1: Około 15-16 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 22, więc będzie trochę cieplej niż ostatnio. No i od samego rana dominuje słońce na niebie. Koło południa pojawi się więcej chmur, no ale synoptycy w dalszym ciągu nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Wiatr będzie do tego słaby, ciśnienie utrzyma się w normie. Jutro będzie zdecydowanie bardziej pochmurno, a weekend zapowiada się deszczowy.
3: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Dziś kontynuacja przesłuchań osób zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Chodzi o znanego biznesmena Rafała Z oraz dwie kobiety. Śledczy zdecydują też o ich dalszym losie. Moskwa zamyka Instytut Goethego w Rosji. To reakcja na zapowiedziane zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Za nami niedobra noc dla polskich singlistek podczas US Open. Magdalinet przegrała z Brytyjką Jones, a Magdalena Frank z Amerykanką Jovic. Mówi, że rozłożony na dwa dni mecz wybił ją z rytmu.
4: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę.
3: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Do terminala Baltic Hub w Gdańsku zawinął największy na świecie kontenerowiec na metanol. Wisdom to pierwsza jednostka z nowej serii 7 takich statków. Pływa pod banderą Hongkongu.
5: Cześć, cześć, dzień dobry, hej. Czwartek mamy od samego rana, dzisiaj trzeci dzień września. Waldek Darłak, super, że jesteście razem z nami. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy inni gadają, my już gramy.

James Hype w Melo Radio. Podkręcamy tempo i to już teraz. Czekam na was, na wasze telefony. Dzwoncie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w naszej nowej zabawie, która wystartowała w tym tygodniu. Jak jesteście rozgrzani, jak czujecie, że to jest wasz dzień, macie w sobie dużo energii i potraficie szybko mówić, to jest zabawa, która jest dla was. Ostatnie słowo, czekam na was. Dwie osoby mają szansę się zmierzyć i wygrać merch od Melo. Są oryginalne, fajne skiety i nasza Melo torba. Przyda się wam to na pewno. Czekam na dwie osoby już teraz. 321-321-777. Dzwoncie, dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio dzisiaj od rana w czwartek, trzeci dzień września. Mamy i mamy też już 18 minut po 8. No to zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: I mamy Basię przy telefonie, a Basia ma rower i dzisiaj będzie śmigać. Siema, cześć Basia.
2: No cześć.
0: No cześć. I jest też Paweł. Paweł teraz jest w pracy,
3: witam.
0: Ale... Cześć, ale mówimy tylko o fajnych rzeczach. Po pracy Paweł będzie robił nic. Fajny masz plan.
3: Dzięki.
0: Proszę. Słuchajcie, a ja mam dla was ostatnie słowo. To jest nowa zabawa w Meloradiu. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi, ale przypomnę i powiem. Uwaga, w 20 sekund musicie powiedzieć więcej słów z kategorii, którą za chwilę wam zdradzę. Zasada jest taka, że mówicie raz, jedno, raz, drugie, raz, jedno, raz, drugie, okej? Nie czekacie na mój sygnał, ja na początku powiem tylko start, dobra? Zaczyna Basia, bo imię Basi zaczyna się na B, a B jest pierwsze w alfabecie, a przynajmniej wcześniej niż P. I najważniejsze, mówicie szybko, macie, pamiętajcie, tylko 20 sekund, słyszycie siebie nawzajem, najpierw mówi jedno, potem drugie, jedno, drugie, jedno, drugie na zmianę. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, zobaczymy, kto będzie miał ostatnie słowo, kto tych słów powie więcej, kto powie więcej, ten zgarnia skiety, a kto mniej, ten dostaje melotorbę. Uwaga, słuchajcie, kategoria na dzisiaj to środki transportu. Środki transportu, uwaga.
1: Ostatnie słowo.
0: Start, Basia.
2: Samochód.
3: Pociąg.
2: Rower.
3: Samolot.
2: Hulajnoga.
3: Autobus.
2: Helikopter.
3: Tramwaj.
2: Szybowiec.
3: Kolejka liniowa.
0: Wow, słuchajcie! No muszę to powiedzieć, remis, remis, brawo dla was, poszło nieźle i ustanowiliście rekord, bo po 5 słów każde z was wymieniło. Świetnie, naprawdę rewelacyjnie wam poszło. Słuchajcie, to skoro tak, skoro to taki świetny początek i rekord przy okazji, to umówmy się, że w ramach tego remisu skiety wysyłamy do Basi i skiety do Pawła. Dzięki, trzymajcie się, bardzo fajnego, energetycznego
2: dnia. Dzięki bardzo.
0: Aj.
1: Ostatnie słowo.
0: Jutro próbujemy się znów. Jeżeli czujecie, że wy bylibyście lepsi, to wy mielibyście ostatnie słowo, no to bądźcie z Melo codziennie, a bardzo mocno i aktywnie już jutro o po 8:00 będę czekać na was znów z tą nową zabawą.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Axel, whatever turns you on w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Podobno jest tak, że ludzie w ciągu pierwszych 30 minut w pracy najczęściej robią sobie kawę, ale później, mając tak dużo pracy, zapominają, że ją zrobili. I teraz mam pytanie, czy wy też jesteście w takiej samej sytuacji, jak ja na przykład? Alan Walker już za chwilę faded w Melo. No to smacznej kawusi, nie? W pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
13: Filet z piersi kurczaka.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Słuchaj, Marian.
1: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Kory.

Co byli całe lato. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, a Bocian Wojtek to postanowił sobie lato przedłużyć. Już szósty rok z rzędu wybrał Olszany na Dolnym Śląsku zamiast podróż do ciepłych krajów. Jego partnerka oraz troje tegorocznych młodych bocianów już wylecieli na południe w pierwszej połowie sierpnia. On jednak ponownie wybrał podwórko, które zna od dawna i gdzie może liczyć na dobrą opiekę. Jak widać, nigdzie się nie wybiera. Bocian Wojtek zimy się nie boi, a ja jestem ciekaw, czy on też morsuje.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Głosujcie na wasze ulubione kawałki, bo już jutro efekt waszego głosowania będziecie mogli usłyszeć w 30 Melo Radia. Lista u nas jak zwykle po 18, a teraz za 9 minut 9.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Chcesz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
6: Cały czas ciężko jest przebić się przez skrzyżowanie Marszałków na Przędzalnianej i Niciarnianej. Ruch też jest spory, ale tłoczno jest też przy... Ale tłoczno jest też przy Śmigłego Rydza i przy Byszewskiego. Ciężko jedzie się Wróblewskiego czy Obywatelską. W okolicach Politechniki aut też będzie więcej. Tłoczno jest też na Srebrzyńskiej i Zielonej.
5: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
4: Pogoda.
6: Cały czas bardzo przyjemna i słoneczna aura utrzymuje się w Łodzi. Tak będzie do 12:00, później na niebie pojawi się więcej chmur, ale w prognozie pogody nie widać żadnych opadów. Na termometrach mamy około 16-17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 22, więc będzie troszeczkę cieplej niż ostatnio. Wiatr utrzyma się słaby przez cały dzień i ciśnienie będzie w normie. Jutro ma być bardziej pochmurno.
7: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Płaskie baterie z przewodami, to one spowodowały zamieszanie w Warszawie. Tajemnicze pakunki z wystającymi kablami zostały znalezione wczoraj przy ulicy Żupniczej. Po 20:00 okazało się, że pakunek był niegroźny. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
7: Łukasz Mejza ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Boeing musiał w USA zapłacić ponad 3 miliony dolarów grzywny. Powód to naruszenia zasad bezpieczeństwa w samolotach. Polskie siatkarki zagrają dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Zmierzą się z Holandią. Mecz zacznie się o 15:00.
9: To jak wy sobie pogrywacie z tym czwartkiem od rana, to ja jestem pełen uznania, szacuneczek. Już 9:00, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, hej, hej, cześć. Gips na początek.

Jay Jones i Brief. No to oddech i lecimy z tym czwartkiem. Dzisiaj trzeci dzień września i przy okazji mamy też Dzień Wieżowców. Takie oryginalne święto, ale to wcale nie znaczy, że przed wami dzisiaj jakieś schody albo że będziecie mieli podgórkę. Nie, spokojnie, obiecuję. Tak podkręcamy tempo, że ten dzień zleci wam naprawdę całkiem, całkiem fajnie, a ja już za chwilę powiem wam dlaczego. Oprócz tego, że wysoko mierzyć, to czasem trzeba też patrzeć pod nogi.

Jest to Jonas Blue Rita Ora w kategorii wysokoenergetycznych numerów. Ten jest naprawdę wysoko. Uwaga, słuchajcie tego. Jeden facet z Tajwanu został skazany na więzienie za to, że nagrał swoją żonę, jak zdradzała go z innym. Poszedł do sądu, pokazał film, no i zażądał odszkodowania. Problem w tym, że sam na siebie dostarczył jednak dowód na przestępstwo, bo nagrywanie innych bez ich zgody jest zakazane. Dlatego został skazany na odsiadkę. No i teraz najlepsze. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że facet nagrywał wszystko nowoczesnym odkurzaczem. Takim, co to wiecie, sam śmiga po domu i sprząta. Szkoda mi tego gościa. A co on miał zrobić? Zamieść wszystko pod dywan?

0: Hello, Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest numer ewidentnie dla tych, których może czwartek dociska dzisiaj trochę mocniej niż zwykle. Słuchajcie, no będzie dobrze, a może być też na bogato, bo mamy dla was szybką kasę i jedno pytanie. Na co wydacie te pieniądze? Wbijajcie na meloradio.pl, pochwalcie się jakimś oryginalnym pomysłem. Szybka kasa czeka, 200 zł. Znów na pewno dziś trafią do kogoś. Pochwalcie się pomysłami, a za chwilę o tym, czym się pochwalili ostatnio amerykańscy strażacy.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w melo.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Move Your Body. No to były dopiero ruchy i to wcale nie kocie. Amerykańscy strażacy pokazali, jaki nietypowy gość pojawił się ostatnio w ich remizie. Na filmiku, który wrzucili do sieci, widać niedźwiedzia, który wbija do remizy, no i kradnie im plecak. Strażacy tłumaczą, że zawinął go, bo szukał jedzenia, a w środku były batoniki. No ja jednak jak tak patrzę, jak szybko ten misiek to zrobił, to myślę, że jednak ewidentnie mu się paliło. No to co, działajcie szybko i sprawnie dzisiaj. Ogień, fire, Shimza w Melo. Tak podkręcamy tempo za 17:10.

0: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
0: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem,

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka,

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, sokół i pogwarzymy w Mello. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a weekend to my wam ogłosimy jutro. Właśnie o tej porze jest już naprawdę bardzo blisko. Bliżej jest Adi, który już w studiu i za chwilę przywita was po 10:00. Waldek Darłak, dzięki za dziś. Budzimy się znów jutro. To będzie piątek. Fajnie, nie?
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i I Like. Za chwilę też więcej o pogodzie. Na czwartek będą też newsy w Meloradiu. Za 9 minut 10:00.

0: dziewką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
6: Cały czas więcej czasu potrzebujecie, żeby przebić się przez centrum. Utknąć na pewno można w okolicach Żwirki, Radwańskiej, Brzezińskiej i Piotrkowskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda przy Klińskiego, Przędzalnianej czy Niciarnianej. Tłoczno będzie też na Wulczańskiej, Kościuszki, przy Sienkiewicza i Nawrot, a także w okolicach Północnej i Zachodniej.
5: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
4: Pogoda.
6: Jeszcze całkiem słoneczna aura utrzymuje się w Łodzi. Po południe zapowiada się jednak zdecydowanie bardziej pochmurne. Tyle dobrego, że w prognozie nie widać żadnych opadów. Na termometrach mamy 15 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się 22, więc będzie jeszcze trochę cieplej. Wiatr do tego utrzyma się praktycznie nieodczuwalny. Jutro ma być już bardziej pochmurno i możliwe będą opady deszczu.
4: To są newsy Meloradia Łódź.
6: Natalia Dobrowolska. Rada Miasta zadecyduje, czy po raz kolejny łodzianie będą mogli bezpłatnie dojechać komunikacją miejską na cmentarze podczas Święta Zmarłych. Projekt uchwały w tej sprawie złożył radny Kosma Nykiel.
7: Ten projekt uchwały składamy w tym momencie po raz trzeci. Mam nadzieję, że zyska on przychylność radnych tak samo jak zyskał analogiczny pomysł w roku ubiegłym.
6: Projekt uchwały został złożony w dwóch wersjach. Pierwsza zakłada darmowe przejazdy tylko 1 listopada, a druga rozszerza propozycję również o dzień poprzedzający święto. Natomiast wcześniej, bo już od 15 września kierowcy korzystający z wielopoziomowych parkingów w Łodzi będą mogli wykupić nowe abonamenty. Do wyboru są m.in. pakiety dla osób pracujących w centrum, korzystających z parkingów w weekendy oraz nocą, a także wariant całodobowy. Najtańsza oferta dla pierwszych 150 klientów to 217 zł miesięcznie. Chyba że wolicie sobie pobiegać, to już w niedzielę odbędzie się bieg na szóstkę. Kierowcy i pasażerowie MPK muszą za to liczyć się z utrudnieniami. Start zaplanowano na 10.06 na rynku manufaktury, a więcej o trasie powiem Wam jeszcze za godzinę.
8: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek dania służby wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej. Informują o tym duńskie media. Teraz groźne odkrycie pod Płońskiem na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów na polu znalazł rolnik, mówi Eliza Koźnicka z policji.
9: Natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
8: Amunicja strzelecka, granaty, pociski i zapalniki zostały zabezpieczone przez saperów. Donald Trump znów chce namieszać w geografii. Prezydent USA zasugerował, że nazwie cieśninę Ormus cieśniną Trumpa. Na koniec zaglądamy do Włoch. Ponownie będzie można zwiedzać piramidę w Rzymie. Po 3 latach prac konserwatorskich jutro zostanie otwarty grobowiec Cestiusza. To jeden z najbardziej spektakularnych zabytków wiecznego miasta.
10: No siemanko ekipo, Hadi z tej strony, fajnie, że słuchacie Meloradia i fajnie, że kiedy inni gadają, to my już gramy. Marlon Hofstadt, I Like, od tego zaczynam, a wierzcie mi na słowo, że będzie grubo, bo za chwilę będzie też trochę K-popowo.

Kygo i Take Me Back w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nuta o tym, że czasami człowiek chciałby wrócić do pewnych wspomnień. A teraz nieco inny temat, bo znamy najinteligentniejsze znaki zodiaku. Poradniki z sieci jak zawsze dowożą, no i przecież nigdy się nie mylą. Ale co my tu mamy? Na początku baran. Tutaj czytam, że chodzi o pęd wiedzy i miłości do wyzwań. To jest bardzo interesujące. Panna z kolei to wyróżnienie szczególnie zdolności analitycznych. Dzięki temu też dobrze doradza. No i pewnie ma pieniądze. Waga. Inteligencja praktyczna. Mega szybko uczy się dosłownie wszystkiego. No i na koniec skorpion, który ma być cichy i tajemniczy od dziecka. A tak naprawdę w międzyczasie chłonie kolejne dawki, by nie powiedzieć tony wiedzy. I ciekawe, co by było, gdyby, wiecie, HR-y w pracy podczas rekrutacji patrzyli tylko na znaki zodiaku. I czekałbym na taki komunikat wtedy. Przykro mi, że odmawiamy pańską kandydaturę, ale jest pan pani strzelcem, a my szukamy lwa. Powodzenia!

Eli Oaksy Reasons w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A odnośnie tego tytułu, powodów do tego, by słuchać Melo jest znacznie więcej, bo oprócz mocarnej muzy macie też szybką kasę, o której za chwilę powiem więcej.

0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: день. Автопромоция. Реклама.
1: Мамо, готуємо ще на битки?
2: Готуємо? Одразу душимо. Делікатнюткий схабік з Делікатесу в центру.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
0: O reklamie.

Facet, który się tym nie przejmuje, facet, który to uwielbia, mając na myśli to, że bez przerwy chodzi w dresach, czyli Ray Dalton i jego All We Got, które pokochaliśmy i nadal uwielbiamy. A my tak gramy wam w Melo Radio i to właśnie tutaj możecie m.in. przytulić do siebie bardzo mocno do serducha 200, nawet 500 zł. I możecie z tym zrobić co chcecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do szybkiej kasy. Wbijajcie, nie czekajcie, tylko od razu działajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. Gipsy Karnawał, ruszamy!

0: Neptunika i What If, czyli nuta, która pojawiła się dosłownie z zaskoczenia, ale dzisiaj jest już wszędzie. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Przed momentem dosłownie Michał napisał na WhatsAppie Melo Radio, że jest bardzo smutny, bo zepsuł się ekspres w robocie. I to jest faktycznie smutna informacja, ale spokojnie, nie przejmujcie się tym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo od tego macie nas, czyli Melo, a my tutaj podkręcamy tempo.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Sony for the Ride, Think About Us. Sony Fodera, przypominam, że był na Sunrise Festival, było grubo, było fajnie, a to wszystko czeka na was na Instagramie Meloradia, wbijajcie.

0: Reklama. Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl.
2: Około 17 stopni pokazują nam teraz termometry w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się około 22, więc będzie jeszcze trochę cieplej. Na niebie dominuje słońce, ale w kolejnych godzinach mają zacząć pojawiać się chmury i do końca dnia będzie ich sporo. Synoptycy jednak na dzisiaj nie prognozują żadnych opadów. Popadać będzie mogło jutro rano i w nocy. Jutro ma być też zdecydowanie bardziej pochmurno.
1: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
2: Natalia Dobrowolska. Łódzcy policjanci podsumowali działania narkotyki pod szkołą prowadzone pierwszego dnia roku szkolnego. Funkcjonariusze przeprowadzili 188 kontroli w miejscach, w których mogło dochodzić do sprzedaży albo zażywania nielegalnych substancji. Zatrzymali 6 osób, w tym 3 za posiadanie narkotyków. Policjanci zabezpieczyli prawie 30 gramów mefedronu i haszyszu. A w niedzielę Łódź opanują biegacze. Bieg na szóstkę wystartuje z rynku manufaktury, a jego trasa prowadzi przez kilka ważnych ulic, mówi nam nasz reporter Kamil Bekier.
3: Początek biegu zaplanowano na 10:06. Zawodnicy ruszą spod manufaktury i pobiegną m.in. Ogrodową, Północną, Narutowicza, Piotrkowską oraz Zachodnią.
2: Organizatorzy zapowiadają, że utrudnienia będą dotyczyć przede wszystkim Śródmieścia. Prokuratura natomiast złoży zażalenie na decyzję sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztu wobec 31-letniej matki 5-miesięcznego chłopca. Dziecko doznało poważnych obrażeń, m.in. złamania kości ręki i kości udowej, a kobiecie grozi 10 lat więzienia. Za godzinę powiem Wam o planie na darmowe MPK na 1 listopada.
4: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Iran zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. Zrobił to mimo środowych ostrzeżeń prezydenta USA, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia średnio o złotówkę i 6 groszy, a olej napędowy o 88 groszy. To analiza portalu epetrol.pl. Podwyżki spowodował powrót 23% VAT-u na paliwa. UOKiK sprawdza dużych producentów. Powód to zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów, mówi Kamila Guzowska z urzędu.
5: Chodzi o to, żeby to było transparentne.
4: Pod lupą będą produkty spożywcze, kosmetyczne i środki czystości. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy. Zapłaci też grzywnę. To w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy. W marcu golfista spowodował wypadek po spożyciu środków odurzających.
6: Punktualnie 11, siemanko, ja jestem Adi i bardzo krzyczę, dlatego że znowu wypiłem za dużo kawy, musicie mi to wybaczyć. Ale powiem też jedno, że kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Sony Fodera Think About Us, będzie takich więcej. Siemano, zapraszam do 14.

Alan Walker i jego Fate. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Alan Walker podczas swojego ostatniego show w Polsce pokazał, że jest bardzo, ale to bardzo dobry w swoim fachu. Powiem więcej, zadbał o genialną atmosferę. No, sociale, że tak powiem, są cały czas materiałem z jego koncertu zawalone. I kompletnie się nie dziwię, bo to jest piękne przeżycie. Miał też bardzo fajną koszulkę z napisem Polska, także w ogóle szanuję. Ale a propos naszej polskości, to co by nie mówić, Kizo, chociaż jest obywatelem całego świata, to wiadomo, że jest patriotą, który dzielnie reprezentuje nasz kraj. Disney, hotelowo-dobowo w apartamencie, to już teraz.

Griffin i Ward Away. Tak, podkręcamy tempo, żebyście wy mieli trochę więcej siły i żeby może trochę się zachciało. Wiem, że z tą ochotą bywa różnie, dlatego jako motywacja jeszcze w tej godzinie Wersów i Nad Wodę. Będzie też Armin Van Buuren i Everlasting. To jedna z nowości od tego wyrafinowanego, trensowego gentlemana. Także będzie się działo generalnie. Bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich

Wersofi nad wody, tak, podkręcamy tempo. No i teraz też trochę będzie o podróży, no bo tyle się o tym mówi, a i tak za mało. No myślę, że chłop długo zapamięta, że nie wolno. Chodzi o to, że czytam właśnie w sieci o 42-latku, który dowracał samolotem z Egiptu do Gdańska. Nasz rodak chyba mega się zestresował, bo aż zapalił papierosa w toalecie samolotu. No i szybko cabin crew się zjarzyli, później facet trafił do Straży Granicznej, która ukarała go mandatem w wysokości 500 zł. I dlatego właśnie warto rzucić palenie.

0: Armin Van Buuren i jego Everlasting to jedna z nowości na antenie Meloradia, która pięknie brzmi i bardzo dumnie reprezentuje to, co powinna. No właśnie, a reprezentuje chociażby to, że Armin Van Buuren w dobrym melo no, chwali się co trochę swoim Estate of Trance'a. Wy możecie to usłyszeć, także bądźcie czujni, bo już od piątku, od 22 jedziemy mocarnie z tematem.
1: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Bardzo potężne, bardzo basowe nagranie, które świetnie brzmi w samochodzie i można do tego robić zimnego łokcia, jeśli tylko chcecie. No a ja zagram to o 12.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
9: Coraz więcej chmur widać już na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że do końca dnia będzie ich już tylko przybywać. No ale synoptycy cały czas nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów i temperatura będzie nam jeszcze trochę rosnąć. Mamy 19 stopni, możemy spodziewać się 22 maksymalnie i wiatr będzie dzisiaj praktycznie nieodczuwalny. Na jutro w prognozie pogody widać zdecydowanie więcej chmur i możliwe opady deszczu.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
9: Natalia Dobrowolska. Jedna osoba została ranna w pożarze budynku powstającego na terenie dawnych zakładów Wima przy Piłsudskiego. Ogień pojawił się na dachu podczas prac budowlanych. Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się ponad 100 pracowników. Jednego z mężczyzn, 29-latka, zabrano do szpitala. A niezrzeszony radny Kosma Nykiel po raz kolejny złożył do Rady Miasta projekt uchwały wprowadzającej bezpłatną komunikację miejską podczas Święta Zmarłych. W tym roku zakłada on objęcie ulgą również dnia poprzedzającego święto.
10: W tym roku? Postanowiliśmy, że dla pilotażu możemy spróbować wydłużyć ten okres o cały weekend na czas, kiedy przypada Wszystkich Świętych, czyli na 31 października w sobotę i na 1 listopada w niedzielę.
9: Analogiczne projekty zyskały akceptację Rady już w 2 poprzednich latach. Na koniec jeszcze sport. Widzew Łódź odpadł z Pucharu Polski po porażce z Koroną Kielce 0-1. Dla Kielczan było to już 7 z rzędu zwycięstwo nad Widzewem. Korona pozna kolejnego rywala w Pucharze Polski podczas losowania 17 września.
11: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Dziś ponownie zamknięta będzie przestrzeń powietrzna nad Lublinem. Od wczoraj między 15.30 a 17.30 odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci też jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał prawomocny wyrok. Tak uzasadniał go sąd.
12: Nawoływanie do nienawiści jest w pewnym zakresie celem działania.
11: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem. Rosja oskarżyła Norwegię o piractwo. To w związku z zajęciem rosyjskiego statku. Do zatrzymania jednostki doszło w środę. W Wenecji ruszył 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości, a filmem otwarcia była produkcja Ink w reżyserii Danego Boyla.
13: Zegary wskazały godzinę 12, więc mówię charakterystycznie i głośno: siemanko! Adi po tej stronie, fajnie, że jesteście, fajnie, że z pozytywną energią, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Dub Dogs i How Does It Feel? Trochę lat 80., ale w nowszym wydaniu. Na pewno wam się spodoba. Kto nie słyszał, daje głośniej. Elo!

Run, Run, River i David Guetta w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A ten kot ma coś, co nawet ludziom się za bardzo nie zdarza. Słuchajcie, historia kociaka o imieniu Erebus, który dosłownie pobił 24-letni rekord Guinnessa. W czym? W ilości palców. Słuchajcie, to jest szok, ale zwierzak urodził się aż z 29 palcami, co też strasznie trudno wypowiedzieć, a jeszcze trudniej wyobrazić. Dlatego jak coś w sieci macie zdjęcia, a przez chwilę myślałem, po co mu aż tyle, ale wiecie, no odpowiedź jest moim zdaniem prosta, no bo nie od dziś grasuje teoria, że koty chcą przejąć władzę nad światem. A ten kot ma do tego warunki. Jak mu damy kciuki, no to będzie niedobrze.

Totalny odlot, Tobi Romeo i Fly High, to jest Melo Radio i tutaj dbamy o to, żebyście mieli najlepszą muzę na świecie. A skoro mówimy o muzyce, no to możecie być pewni, że w tej godzinie jeszcze pojawi się nowość od Livki pod tytułem Poza Tobą Nic. Będzie też Florida i Wild Ones dla tych, którzy lubią powspominać, no i coś od Axwella. Także bądźcie blisko.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Mike Perry i Inside the Lines. To jest Melo Radio. I to właśnie tutaj możecie zgarnąć szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Wiem, że są wśród nas gracze, więc jeżeli akurat potrzebujecie na jakiś fajny tytuł, który za chwilę będzie miał swoją premierę, no to koniecznie napiszcie o tym na meloradio.pl. Jeżeli chodzi o inne wydatki, też chętnie się tym zainteresujemy. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukajcie szybkiej kasy, no i zgarniajcie, bo wam się po prostu należy.
1: I te pieniądze się im po prostu należą!

0: Liwka, poza tobą nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Ta nutka szczególnie polecam, kiedy jest już wieczór, już trochę melancholijnie się zaczyna robić, a wy akurat macie chwilę na to, by się przejść, to naprawdę ten numer daje dużo do myślenia, no i przede wszystkim odpręża.
1: A już o 13 zagramy
0: Alesso i Destiny. Podczas Tomorrowland nie zabrakło tego numeru, ale w takiej trochę niecodziennej wersji. My zagramy oryginał, bo wiem, że go uwielbiacie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I ten uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: To pewne,

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
2: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. To wyraz wsparcia dla Niemiec, bo według Berlina to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Wypadek czy kolizja to standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale zdarzają się też działania zwierząt. Link 4 i Paulina Wolińska.
3: Była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
2: Winna jest też często pogoda. W czasie gratobicia karoseria została tak pobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Naukowcy głowią się, czy da się stworzyć cyfrową kopię ludzkiego mózgu. Pozwoliłaby ona prowadzić różne eksperymenty, których nie da się wykonać na żywym mózgu. A w Portugalii znaleziono prehistoryczną sztukę naskalną. Liczy około 6 tysięcy lat.
4: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: I rym cym cym i ram pam pam, wybiła godzina 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Mówiłem, że będzie Alesso, obietnicy dotrzymuje, Destiny, zgodnie z życzeniem, jedziemy.

Josh Baker i My Place w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje ulubione miejsce. Ale teraz rada, dlaczego warto czasem posprzątać. Trzej bracia podczas porządkowania domu właśnie wybrali się na strych, a tam znaleźli jakieś takie tajemnicze pudła, a w nich komiksy z lat 30. ubiegłego wieku, w tym, uwaga, legendarne już dzisiaj wydanie Supermana z 1939 roku. I co ciekawe, stan komiksu był niemalże idealny, nówka sztuka nieśmigane. Panowie postanowili się rozeznać, ile to wszystko może być warte, no i już wiemy, bo powiedzieli, blisko 34 miliony złotych. Oni też powinni kiedyś stworzyć komiks o trzech typach, którzy posprzątali. Kiedyś to będzie warte miliony.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Z tym się nie można nie zgadzać. Z tym trzeba po prostu iść z nurtem, niczym Konfucjusz na tafli rzeki. Przepraszam za takie filozoficzne podejście, jakoś mnie delikatnie mówiąc natchnęło, ale to dlatego, że jeszcze w tej godzinie Calvi i Remy Explosion. Pamiętajcie, jak Calvi dzwoni, to zawsze się odbiera.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. I już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Girls in Love w Meloradio, tak podkręcamy tempo, trochę miłości, no mam nadzieję, że nie odmówicie. A co by nie było, w tych czasach pieniądze faktycznie tę miłość trochę oznaczają, tak rzeczywiście wyszło, tak to już jest, Instagram w tym wcale nie pomaga, ale a propos dobroci, to wy taką szybką kasę od Meloradia możecie dostać, na co tylko chcecie i to w bardzo prosty sposób, bo weźcie, wyobraźcie sobie taki case, że bierzecie teraz, nie wiem, smartfona albo laptopa, wpisujecie meloradio.pl, tam szukacie zakładki, konkursy i akcje, tam jest szybka kasa, piszecie na co chcecie to wydać i my potem do was odzwaniamy i macie to siano. Czy to nie jest proste? Moim zdaniem banalne i aż za proste, dlatego skorzystajcie z tego, aż ktoś się zczai. Maroon Hofstadt, I Like, już teraz.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest dobrze i czas bardzo szybko leci, dlatego ja już powoli mówię dziękuję, ale to dlatego, że Freak Fighty za moment.
1: A już o 14 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Iga i Mikołaj już w kuchni, Mikołaj robi kawę, a Iga robi macze. Za chwilę się z wami przywitają, powiedzą co u nich. Także ja już dziękuję i słyszymy się jutro po 10.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Po reklamie.
11: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam, oszczędzajcie wodę, apelują warszawskie wodociągi, bo w Wiśle wody jest mało. Wodowskaz wskazuje tylko 98 cm. To może być przełom w sprawie afery Zonda Krypto, bo są nagrania dotyczące tej sprawy, ale nie wiadomo, kto na nich jest. Maturzyści mogą sprawdzić, który kierunek studiów może w przyszłości przynieść im dużą kasę. Muszą tylko zapytać o to ELE, to system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
12: W przyszłości też te jakieś zarobki się liczą, no ale przecież no nie będzie kokosów od początku.
13: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
11: ELE można znaleźć na stronie elauczeńnauka.gov.pl. Uczniowie zachęcają, szczególnie młodych, by iść na wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie 27 września.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy czwartek. Mikołaj, co mi się dzisiaj przytrafiło? Nie uwierzysz.
2: Słucham.
1: Zacięłam się w windzie z jakimś typem.
2: Ale jakimś miłym typem chociaż? Pocieszył cię, powiedział, nie, spoko, nic tam nie będzie.
1: To znaczy powiedział tak, ja, ty, jedna winda, co teraz?
2: Wiesz co, ja zawsze miałem taki strach, że jak się zatnę z kimś w windzie, to od razu bym chciał wyznaczyć jakiś kąt na sikanie.
1: Weź, albo jakieś granice.
2: No bo wiesz, jak tam wspólnie będziesz siedział 6 godzin, będziecie siedzieć w takiej windzie, no to...
1: Znaczy mi się wydaje, że mu chodziło o coś innego, ale każdy myśli, prawda,
2: o czymś innym. Perspektywicznie,
1: słusznie,
2: przyszłościowo.
1: Słusznie. A propos perspektyw, nowy Harry Potter jest.
2: Będzie, no perspektywa na święta jest, chociaż mam mieszane uczucia dosyć.
1: Omówimy ten zwiastun.
2: Zdecydowanie. Karnawał Gips PZ Formani na dobry początek.
1: Hej, Iga Mikołaj. Freak.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: czwartek.
1: No niestety, niestety jeszcze musimy się doczołgać do
0: piątku. A wczoraj była środa, dzień przyjemności i wystartował Top Model, są już dramy.
1: Szybko poszło.
0: Pogadamy o tym?
1: Dobrze.
0: To za chwilę.

0: Mosquito, Living on Video, na radio tak podkręcamy tempo.
1: Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze marzyłam o tym, żeby wziąć udział w programie Top Model.
0: No
1: na szczęście się nie udało.
0: Aha, na szczęście, no dobrze.
1: Mówię na szczęście, ponieważ Łukasz z 9 sezonu Top Model mocno uderzył w produkcję dużej stacji telewizyjnej. Mhm. Po tym, jak na oficjalnym właśnie profilu programu pojawiła się rolka z takim podpisem, że POV...

0: Myślałeś, że idziesz do programu o modzie? Ilustrowana zdjęciami płaczących uczestników, w tym jego samego. Czyli, okay, że niby to jest program o modzie, a jednak są dramy. I ten Łukasz to skomentował. Posłuchajmy.
1: Jak ja to zobaczyłem, to pierwsza myśl, że to jest jakiś nieśmieszny edit, że ktoś to zrobił i sobie wstawił. No ale okazało się, że to jest oficjalne konto. Że to oni wstawili. Szok. Wstyd. Żenada. Przegięcie.
2: Myślałem, że to Tomasz Hajto nagrywał z tymi wszystkimi synonimami. Melo Radio.
0: Nie, no po prostu chodzi o to, że to model już nie jest o modzie.

0: we Freakfajcie w Maloradio Juna Zas i Sara. I can't be the only one. Tak właśnie podkręcamy tempo. A ja nie mogę być jedynym, który ma mieszane uczucia po zwiastunie nowej serii Harry Potter.
1: Ja się do czegoś przyznam. Harry'ego Pottera po raz pierwszy obejrzałam rok temu.
0: A czytałaś w ogóle?
1: Nie, nigdy.
0: A nie czytałaś nigdy.
1: A ty?
0: No ja odkąd się nauczyłem czytać.
1: Czyli od 3 lat, tak?
0: Dokładnie. Najpierw mi mama czytała, a potem już sam resztę przeczytałem.
1: Ale super. Mhm. W każdym razie wleciał nowy zwiastun, bo to jest co, kontynuacja? Nie, to jest to
0: nie,
1: samo.
0: Nie, to jest to samo, tylko od nowa. Tylko tym razem to będzie serial, a nie filmy.
1: A, pieniądze, no. Pieniądze.
0: No ale szczerze, no tak po tym, co było pokazane ze scenografii w tym trailerze, dużo wygląda tak samo. Bardzo podobne to wszystko
1: jest. Ja mam pytanie też jedno. Mhm. No bo Snape'a gra czarnoskóry. To jest jakiś żart taki?
0: Nie, bo on się po prostu zajmuje czarną magią. I to chyba tak chcieli, wiesz, podkreślić wizualnie.

0: Take me back. To Kago i Max McNown. Fajny duet.
1: Fajny duet. A propos duetów, to w tej godzinie poruszymy jeden prawdopodobny duet.
0: Powiem tak, jeżeli ten duet by się odbył, to chyba by zniszczył polską scenę muzyczną, mam wrażenie.
1: Polską radiofonię również.
0: No. O kogo chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Planky Jones, to jest Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fajcie.
1: Musiałam, słuchajcie, rozgrzać gardło, bo będziemy rozmawiać o dwóch wielkich artystach.
0: Artystach? No to ładnie ich opisałaś. Skolim i Malik Montana. Czy będzie taki duet? O to został zapytany ostatnio Malik.
1: I
0: powiedział, że no w sumie tak.
1: Może być.
0: Może być, nie? Nie wyklucza tego.
1: A gdyby to się udało, to my stworzyliśmy taki mashup z ich numerów. Proszę.
0: Tak. Ale banger by był.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: kawałek do reklamy.
1: Elo, kocham ten numer.
2: Bo możesz sobie powiedzieć elo?
1: Tak.
2: Za każdym razem. A w newsach Meloradia sprawdzimy, czy jesteśmy grubi.
1: Ja jestem. Już nie musimy sprawdzać. Ale czy wy jesteście? A Amerykanie mają na to nowy sposób. Wiadomo, że akurat oni, no jakby zobowiązują.
2: Grubo albo wcale.
3: A już o 15 zagramy.
1: Eli Oaks, Breaking Dishes.
2: Aha. Ale gdyby grubi ludzie do tego tańczyli, to by szybko schudli.
1: To prawda. Czyli trzeba tańczyć już punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.
8: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony, nasze myśliwce przechwyciły maszynę niedaleko Ustki. Pracownik sklepu chciał dorobić się na systemie kaucyjnym, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
9: Wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
8: 24-latek ukradł w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. W pogodzie najbliższe dni będą niestety wietrzne i deszczowe. Takie są prognozy synoptyków. Pogodniej tylko na południu kraju. Obwód talii ujawni otyłość skuteczniej niż samo BMI, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. No i radzą, by zwracać uwagę na konieczność poluzowania paska lub zakupu szerszych spodni.
10: Ja mam ten problem, że mam zawsze za duże spodnie, a za krótki pasek.
11: I co teraz?
10: Nie wiem.
11: Schudnij.
10: Nie no, aż tak to nie.
11: Iga Mikołaj, witajcie. Zabieramy was nad Bałtyk.
10: Uuu, super.

0: Ania Way Demony, Tymek Big Side Days.
1: Ja bardzo lubię Tymka, tak chciałam powiedzieć.
0: Będziesz się chyba z nim widzieć niedługo.
1: To jest prawda, jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na piątek wieczór, to was zapraszam na Bemowo, bo tam Melo Radio i będzie na przykład też Tymek.
0: O proszę, a kto oprócz Tymka wystąpi?
1: Baby, it's kinda crazy.
0: Blanka będzie, nice.
1: Ale będzie, au. Będzie też Eryk Moczko.
0: No to co, jutro wszyscy jedziemy na Bemowo.
1: Ale ty jesteś cool.
0: No, dzięki.

0: Alchemist Project, Tell Me. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A ja rzucam wszystko i jedę nad morze, naprawdę.
0: O, mogę z tobą?
1: Możesz, bo szczerze, chyba nas nawet stać.
0: No jakbyśmy się zrzucili, to nawet by nas nie zabolało jakoś mega bardzo.
1: Takie wiesz, 5 pensji.
0: Można sobie kupić kawałek wyspy Uznam na Bałtyku. 8,6 tysiąca złotych.
1: Za?
0: Czyli 8600. Za, no, 12 tysięcy metrów kwadratowych ziemi.
1: Wow.
0: Tylko takiej dzikiej ziemi, nie? Tam jakieś lasy są, torfowiska.
1: Spoko,
0: generalnie
1: spoko.
0: Nie ma tam prądu, nie ma tam wody.
1: Fajnie.
0: Nie ma tam nic, jest tylko dzika natura.
1: To jest super, bo możemy dzięki temu się odkleić od rzeczywistości, od tego telefonu, od internetu.
0: I myślę, że z taką ceną też jest bezpieczniej przede wszystkim. No bo jakby na przykład

0: Bezos. Mhm. Jakiś miliarder kupił sobie taką wyspę, nie?
1: No,
0: jakiś taki Jeff. Wiesz, tam różne rzeczy się mogą dziać, nie?
1: Ua.
0: Na szczęście jest tanio. Na szczęście jest tanio.

0: On Tonight w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: Ja lubię dwie rzeczy, duże rozmiary i duże liczby i będzie o dużych liczbach jeszcze w tej godzinie.
0: Tak jest, o dużych liczbach z największego kraju na świecie, gdzie są najwięksi ludzie, czyli z Ameryki oczywiście.
1: A to mniej lubię.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
7: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
8: i mocno podkręcone tempo.
9: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
7: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
6: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: bo chce, Dims, Bambi i cała reszta ekipy.
1: A my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo słuchajcie, no tam się dzieje.
0: No w Kalifornii od 10 lat legalna jest sałata szatana, tak zwana. Devil's lettuce.
1: Pięknie powiedziane.
0: Oczywiście nie zachęcamy do niczego, to tak tylko mówimy informacyjnie. Że przez te 10 lat zebrali 8,4 miliarda dolarów w podatkach od legalnej marihuany.
1: Miliarda.
0: Miliarda dolarów. A w samym tylko drugim kwartale tego roku jakieś 200 milionów. I pojawia się pytanie.
2: Zalegi zebrali marihuany? W żadnym wypadku.
0: A co to komu? Na co to?

0: Robin Schulz, Water Matt, Take It Slow w Meloradiu we Frequajcie.
1: Ja to bym zjadła, wiesz, jakąś czekoladę, chipsy, może żelki.
0: To bardzo niezdrowo. I w sklepiku szkolnym nie będzie takich specyfików.
1: Skandal, skandal.
0: Teraz
1: skandal.
0: W szkole ma być zdrowo, ale smacznie.
1: Ble.
0: No to, czy tak będzie, sprawdzimy w newsach.
2: A już o 16 zagramy.
0: Alabama Ten, Moonlight Fordo.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jeden dzień, więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkanie. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Słuchaj na 104.5 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na kulturalny czwartek w Łodzi, propozycji jest kilka. O 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa można połączyć zwiedzanie muzealnej przestrzeni z jogą. Zajęcia są przeznaczone dla początkujących, potrwają do 19, a uczestnicy powinni zabrać własne maty. Bilet kosztuje 19 zł. Chwilę później, o 18.00 w Gralni przy Więckowskiego 6 rozpocznie się spotkanie z karcianką Flesh and Blood. Do 20.30 będzie można nie tylko zagrać w turnieju Amory Weekly Play, ale też poznać innych graczy czy wymienić się kartami. A wieczorem coś dla miłośników kina. O 20.00 TME Polówka zaprasza do Parku nad Jasieniem na romantyczną komedię Masz Wiadomość. To historia właścicielki małej księgarni, która przez internet nawiązuje znajomość z mężczyzną prowadzącym konkurencyjną sieć księgarni.
2: To są newsy na 16:00 Ula Harciarek. Zapraszam. Nad wschodniopolską będzie ograniczony ruch lotniczy. To w związku z wojną w Ukrainie. Ograniczenie będzie obowiązywać od 10 września i nie dotyczy samolotów pasażerskich. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk-Orunia, a powodem jest zderzenie pociągu z ciężarówką. Zdrowo i smacznie, tak mają jeść uczniowie w szkołach. Na przykład w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie popisowe danie to Gdzie jest Nemo? Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
3: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
2: Ważne też, by danie było ciekawie podane. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera wystawiony na booking.com, ale to prowokacja, by pokazać, jak platforma podatna jest na oszustwa.
4: Nie chcę nic mówić, ale dzieci chyba będą płakać, jak się im powie, że będą jeść Nemo, nie?
5: Gdzie jest Nemo? No gdzie? Na talerzu.
4: O nie!
5: Nie! Nie! Nie będę jeść zdrowo, ale pojedziemy do Poznania w tej godzinie.

0: superstar, super hit. A hit to w Poznaniu jest dopiero. Tam jeden z deweloperów no troszkę przeszarżował.
1: Wiemy, że Poznań to miasto doznań, ale to chyba jest przesada. Mieć mieszkanie, podzielić je na kawałki.
0: Cztery mieszkania, nie?
1: To znaczy mieszkania, kawalerki.
0: Tak, tak. Jeden deweloper wykupił mieszkania w zabytkowej zresztą kamienicy i z 22 mieszkań zrobił 56. I teraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kazał zamienić z powrotem na te 22, bo to jednak samowolka budowlana.
1: Znaczy, chłopak jest zaradny, tak?
0: Ale kiedyś tak się robiło przecież. Mhm. Myślisz, dlaczego w Kiepskich była prywatna, publiczna toaleta? No, tam też jedno mieszkanie podzielili na cztery.
1: Ja nie wiedziałam Kiepskich.
0: Jezus.
1: Powiedziałam po szeptem.

0: I Found You we Frequencie, a teraz coś nowego. Daj gryza.
1: Doskonale. Słuchajcie, jest nowy rok, nowa zabawa Daj Gryza, czyli my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego, ale tym razem jedną podpowiedzią będzie ta...
0: Dźwiękowa. Sam gryz to jest podpowiedź, czy jesteśmy wszyscy gotowi. Słuchajcie się uważnie, bo to nie będzie takie proste. Iga, ja tobie podkręcam mikrofon na maksa i teraz na ciszy proszę wziąć gryza.
1: Okej, okay, biorę gryza.
0: Też bym sobie ugryzł. Co takiego Iga dzisiaj ugryzła? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Chcesz jeszcze jednego wziąć gryza z drugiej strony może?
1: Mhm.
0: Dobra, obniżam dźwięk. Co to dzisiaj Iga gryzie? WhatsApp Meloradia, odnośnik przypominam na meloradio.pl. Daj

0: Fly High, Toby Romeo w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Trwa zabawa, właśnie. Daj gryza, to jest nasz debiut. Poszło wam, słuchajcie, wyśmienicie, jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki.
0: Tak jest. Przypomnijmy może dzisiejszy dźwięk, zagadkę.
1: Biorę gryza.
0: Oh, chyba to tylko jedna odpowiedź nieprawidłowa się pojawiła, że arbuz. Natomiast wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
1: Satysfakcjonujące to jest.
0: Zwłaszcza Martina.
2: To oczywiście jabłuszko. Jabłuszko pełne smaku.
1: Brawo.
0: Co czwartek będziemy brać gryza, pamiętajcie.
3: Daj gryza. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: śniadaniu? Słuchaj, 30 Melo. W każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
7: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
17: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Ale ja lubię ten numer.
1: To taki mały ja.
0: Serio?
1: Tak, znaczy to nie ja nagrałem, ale...
0: A, myślałam, że ty mały.
1: Nie, jak byłem mały, to śpiewałem gorzej.
0: A my teraz przenosimy się do Wrocławia. Od razu uprzedzam wszelkie pytania. To nie jestem ja i to nie byłam ja. Kobieta pędziła 172 km na godzinę w terenie zabudowanym.
1: I miała ważny powód, ponieważ...
0: Tak.
1: Zostawiła telefon w domu.
0: A nie, no to skoro zostawiła telefon w domu, to mogła tak.
1: Bez telefonu
0: oczywiście.
1: To tak się nie da, nie. Bo przecież telefon jest potrzebny, żeby oglądać na przykład Stanowskiego na TikToku.
2: Chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych.
0: No, przykro nam.
2: Prościej, debilizmu.
1: Widzisz, jakby miała telefon, to by wiedziała.

0: What If to Neptunika i tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu w Frequajcie.
1: Zbliża się godzina 17 i to oznacza u nas jedno. Po pierwsze newsy Meloradia, no to dwie rzeczy, a po drugie?
0: A po drugie będziemy oczywiście zadawać wam ciężkie pytania, niemalże filozoficzne.
1: Ale dużo się uczymy dzięki wam.
0: Tak jest.
2: A już o 17 zagramy
0: Andy Dust z Okaria.
1: I ten numer wybrzmi punktualnie o godzinie 17.
0: Bo kiedy inni gadają?
1: My już podkręcamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.

0: okazję.
1: To hit okazję z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Jutro o 21:00 w P29 rozpocznie się Za wysokie loty, czyli weekend zamknięcia klubu. To pożegnanie miejsca, które działało przez 8 lat. Organizatorzy zapowiadają ostatni taneczny weekend pod tym adresem. Dzień później, w sobotę, muzyka przeniesie się do ogrodów Anny w Fuzji. Od 17:00 do 20:00 zagra tam DJ Leszek Gwiazda. W jego setach elektronika spotyka się m.in. z jazzem, fado i muzyką eksperymentalną. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A na zakończenie weekendu coś dla tych, którzy wolą wymienić argumenty zamiast tanecznych kroków. W niedzielę o 16:00 w Niebostanie odbędzie się speed debating. Uczestnicy wezmą udział w 6 10-minutowych rundach, za każdym razem przy innym stoliku i z nowymi rozmówcami. Tematy debat pozostają niespodzianką, a udział jest bezpłatny. Trzeba się tylko zarejestrować.
2: To są newsy na 17:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowca zatrzymany po tragicznym wypadku na A1 trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. W chwili wypadku był pod wpływem klefedronu, czyli substancji psychotropowej. Od jutra wracają kontrole graniczne w Norwegii, to w związku z pogrzebem króla Haralda V. W związku ze śmiercią monarchy w Holandii zwiększył się popyt na kwiaty, może nawet zabraknąć róż. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy pobiegną przez Tychy. W niedzielę odbędzie się tam półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
3: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii.
2: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów.
4: I mamy godzinę 17:00. Mikołaj, chodźmy na randkę.
5: Wiesz co, nie wiem, czy chcę, bo wszystkie moje pierwsze randki były nieudane.
4: Dzięki. Iga Mikołaj, siemanko.
5: To będę potrzebował waszej pomocy, słuchacze, ale o szczegółach za chwilę.

0: Komodo w Meloradio.
1: Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do dyskusji. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik meloradio.pl.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Rozdzielamy rachunek, prawda?
1: O, to będzie Twoja ostatnia randka. Nie wypada też mówić...
0: Robiłbym? Jako pierwsze wrażenie?
1: Dajcie znać, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R. Czekamy na głosówki od Was. Tekstówki też będą OK. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: You don't know me, Jax Jones i Ray. Już radość na naszych buziach jest, ponieważ mamy wasze odpowiedzi, fantastyczne zresztą są.
1: Czego nie mówić na pierwszej randce, na literę R?
0: Zacznijmy od głosówek i poprosimy właśnie o nie, jeżeli macie taką możliwość. Pamiętajcie, że można się nagrywać na WhatsAppie Maloradia, odnosik na maloradia.pl. Irek, słuchamy ciebie.
2: Ruszasz się dobrze w tańcu?
1: Ale to spoko.
0: A, ale nie, że ruszasz się dobrze w tańcu? Ale to takie w sumie spoko, delikatne,
1: to
0: nie?
1: Ja w ogóle nie wiedziałam.
0: Widzisz, czyli to, tobie działa, działa. Można zadać takie tak. pytanie. No dobrze, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R, Kamil?
3: No mi to się wydaje, że na pierwszej randce nie wolno mówić mała, ale gdzie rąbał.
1: No nie wypada, chyba że jesteś drwalem.
0: To prawda. Mamy też oczywiście tekstówki. Robert napisał po prostu jedno proste pytanie. Rozmiar?
1: Znaczy, moim zdaniem trzeba wiedzieć z czym.
0: No tak, ale kobietę pytać o rozmiar?
1: No nie wypada. No właśnie. Ale faceta wypada? Chyba też nie.
0: No też nie. To ale zależy.
1: Trzeba wiedzieć, na czym się stoi.
0: Się pochwalić. Artur napisał, raczej wrócę do byłej.
1: Ua, cios.
0: Jest też Dariusz, który podzielił nasze opinie, ponieważ Iga uznała, że ble, a mnie śmieszy. Rozgrzać ci bułeczkę. Och. Ale to trzeba takim rozgrzać ci bułeczkę.
1: Mikołaj, dlatego jesteś singlem.
0: Ja bym zjadł z masłem taką ciepłą.
1: Czego
0: nie mów... No ale bułkę
1: dobra,
0: w sensie
1: rozumiem.
0: Zwykłą. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Zaskoczcie nas. Prosimy bardzo ładnie.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Chcemy więcej i chcę więcej już teraz w Melo.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: World Away, taki właśnie numer w Melo Radio, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Ile ja się dzisiaj dużo uczę po prostu, czego nie robić na pierwszej randce.
1: Przyda ci się, czego nie mówić. Na pierwszej randce NTR, tak brzmi nasze pytanie, są odpowiedzi.
0: Tak jest, Jędrula.
2: Rozbierasz się, czy trzeba z tobą chodzić?
0: Tak, akurat wiedziałem, żeby nie mówić, ale warto sobie powtórzyć takie podstawy. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Melo Radia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Czy jego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Są odpowiedzi.
1: Tak jest.
2: Nie wypada chyba powiedzieć mała, ale rachunek to na pół, nie?
3: Na pierwszej randce na R robimy rachunek na pół.
1: No, czyli wszyscy wiedzą, że tak nie należy robić.
4: O co nie pytać na pierwszej randce? Raczej za Lewicą czy Konfederacją?
1: Faktycznie, chociaż z drugiej strony chyba lepiej wiedzieć, nie?
0: Kto, jak nie ma poglądy.
1: Z kim się tańczy, że tak powiem.
5: Rozmawiać o byłych.
0: Oj, klasyka.
1: Zdecydowanie, to jest chyba najgorszy ze możliwych tematów na pierwszą
0: randkę. Ale jesteś Eddie, jesteś moim rezerwowym. Nie jesteś w pierwszym składzie, jeśli ten drugi nie przyjdzie, to wchodzisz.
1: O!
0: Ale w co?

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz. Barbs, Better
1: Times. A Olek robi 6-7.
0: 6-7 do mnie robisz.
2: Miałaś tego nie mówić publicznie, bo to już chyba trochę wiocha, nie?
1: Nie, właśnie to jest fajne.
0: Niech
1: nadal
0: wszyscy wiedzą,
1: six,
0: dobrze.
2: Dobrze, a teraz Iga robi 6-7.
0: Ale
2: ja
0: podobno, wiecie, tak, dabowanie wróciło do,
2: dabowanie,
0: do mody.
2: Tak. Ej, to zróbmy daba.
1: Dobra,
2: przez radio.
1: 3-4. Nie, źle, nie zmieściłam.
0: Dobra, mam
1: się
0: nadzieję, że tak wszyscy
2: na
0: słyszeli.
2: Na szczęście nikt tego nie nagrał, więc nie zobaczycie tego nigdzie. Bardzo dobrze.
1: To co, buziaczek?
2: A to zaraz chyba, nie? Bo najpierw musimy powiedzieć, co po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Lumix i Self Aware.
1: Zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Do jutra, a nie.
0: A nie, bo ty już jutro na B, mowo.
1: Tak.
2: OG kurz, coś tam.
1: Lala.
0: Hulaj nogą.
2: Dobrze, OG daj buziaka.
0: Tylko trzeba kask założyć.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
0: No.
4: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
17: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam i świetny news na początek, bo polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały Holandię 3-1. 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Taką ofertę dla rodziców ma Sosnowiec. Miasto chce w ten sposób walczyć z niżem demograficznym, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
18: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu.
17: Pieniądze będą przyznawane za trzecie i każde kolejne dziecko. 700 niewybuchów z II wojny światowej odkrył rolnik z gminy Płońsk. Na polu były m.in. granaty i amunicja. Wszystko zabezpieczyli saperzy. Na koniec dobry news dla fanów serialu Gentlemani. Do preprodukcji trafił już trzeci sezon. Na razie możemy oglądać drugi sezon, który jest już w streamingu.
19: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: idę w melo.
1: No to co, mamy pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości. Nie wiem jak wy, ja mam tak, że pierwszy dzień września to trochę jak pierwszy dzień stycznia, z tą różnicą, że trochę mniej głowa boli. Ale są jakieś postanowienia, plany, no i mój plan jest taki, że humorki wam poprawię. No mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż z moimi noworocznymi postanowieniami, bo z tymi to średnio. 18 na zgarach, tu Pychu, siemano, Lumix na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Everything's Fine, Talok i Jennifer Lopez dla znajomych J-Lo. A ja jestem Pychu, dla znajomych Pychu, no i zaraz zagramy w zabawę, o czym myśli Pychu. Już wam współczuję, no bo to oznacza, że będziecie musieli wejść do mojej głowy, a tam to niekiedy straszne rzeczy się dzieją, ale wiem, że jesteście odważni i spróbujecie, czas na zasady. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co kaman. No dziś myślę o czymś, co raczej wszyscy mamy w domu, choć jest to rzecz ruchoma, często się ona przestawia, a nawet chowa, kiedy jest to niepotrzebne. W sensie ta rzecz się chowa, ona sama się nie chowa. Chyba, że o czymś nie wiem. 321-321-777. Za moment będziecie mogli zgadywać i dzwonić, a przez najbliższe 2 minuty i 20 sekund Roxy Węgiel sprawi, że będzie wam fajniej. To jej miasto.

0: No i czuć już, że wieczór się zbliżył i nadszedł. No, zbliżenia z wieczorem to zawsze te, które bardzo dobrze się zapamiętuje.
1: O czym myśli Pychu?
0: A teraz zbliżamy się do naszej zabawy O czym myśli Pychu. 321-321-777 to numer telefonu, który może wam się przydać w tym momencie. No bo zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem pod ten numer telefonu dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to już widzę, że pierwszy telefon jest, to biorę i odbieram. Halo, siemano. Halo? Nie słyszymy się, a może teraz się uda. Halo, siemanko.
2: No siema.
0: No siema, cześć, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba, no to o czym myśli Pychu, ja jeszcze tylko podpowiem. Jest to rzecz, którą mamy w domu, jest ruchoma, często się przestawia, a nawet chowa. No to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: Odkurzacz?
0: Nie, tym razem nie chodzi o odkurzacz, ale strzał całkiem niezły. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kapcze.
0: No cześć, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że Pychu myśli o dywanie.
0: Nie, dywan to nie jest, ale strzał całkiem niezły, no to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Iza.
0: Iza, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: O suszarce na pranie.
0: Iza, no po prostu rozbiłaś bank. Czy ty jakieś pranie dzisiaj zrobiłaś, albo wczoraj?
4: No, wczoraj tak, dzisiaj jeszcze nie.
0: A, proszę bardzo, czyli z autopsji wiesz, o co chodzi.
4: Dokładnie.
0: A na chacie gdzie u ciebie stoi suszarka?
4: No niestety w salonie.
0: A, no dobra, ale ona stoi, można ją schować jakby co. Bardzo dobrze, no to tak, żebyś miała co na niej suszyć, no to ja skiety Meloradia ci wysyłam, dobra?
4: Jasne. O czym myśli Pychu?

0: Jak się człowiek cieszy, spieszy, to się diabeł cieszy. O, jest takie powiedzenie, zdecydowanie. Dlatego spokojnie, take it slow, ze wszystkim zdążycie. No właśnie, o to Robina Schulza, o takim właśnie tytule. Wszystko się zgadza, jesteśmy w komplecie. Wy, Muza i ja, tu Pychu, siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze i udowodnię, że rozmiar to jednak ma znaczenie.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Wiecznie młody, DJ Bobo. No ciekawe, czy na chleb dalej mówi Pep. Somebody's Dance With Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Poznański fliper ma kłopoty. Jak czytam, kupił sobie całą kamienicę, no i mieszkania, które w niej były, zamienił na mikrokawalerki. No i ktoś zgłosił to do sądu, sądowi się to nie spodobało, no i teraz musi kuć ściany, w ogóle wszystko anulować i przywracać do takiego stanu, w jakim to wszystko było. No dużo rzeczy i zmian, trzeba przyznać, w jego życiu się wydarzyło w krótkim czasie, ale w końcu Poznań, miasto doznań, nie?

0: ten gość grał na Tomorrowland. No i to było naprawdę niezłe show. Calvin Harris i jego Blame w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ledwo mrugnęliśmy okiem, a to już 19. Zaraz będzie weekend, bo piątek, piąteczek, piątunio już jutro. No i fajnie. I gramy za moment dalej.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Lecimy razem z modelkami w godzinę 19, ten numer punktualnie o pełnej, zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Na kąpę naczyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazja!

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19. Dziś świętują wszyscy ze wzrostem powyżej 1,90 m. Mamy Dzień Wieżowców. Zbijam z wami wszystkimi piony, a z wysokiego wieżowca też zaczynamy tę godzinę. Z wysokiego C, tak jak wieżowiec. Bo wjeżdżają trzy atomówki. Bójka, bajka i brawurka, czyli modelki. Lubię cię jak lato, to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Fajnie się rozdaje pieniądze. Szczególnie kiedy nie są moje, ale z hajsu Meloradia. Bo my taką szybką kasę mamy. Kto się zgłosił na meloradio.pl i komu zawibruje coś w kieszeni za moment, to niech się nie przestraszy, tylko niech odbiera. Bo to duże prawdopodobieństwo, że będę ja. A już teraz 100% prawdopodobieństwo, że na antenę Melo wjeżdża Drenchil. To Starlight w Meloradio.

0: I'm blue, dabu di, dabu dai, czyli Nia i Felix Jen, to Sam Say w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.13 aktualnie na zegarach i to jest chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi na antenie Melo.
1: Szybka kasa z Melo Radio.
0: A jak kasa, no to oczywiście wybrałem numer telefonu, dzwonimy do Kuby, który mam nadzieję, że odbierze właśnie telefon.
2: Tak, słucham.
0: Ma na to 5 sygnałów, a odebrał już po drugim. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, cześć, siema.
0: No siemano, słuchaj, 200, taka szybka kasa, gdyby do ciebie trafiła, to powiedz, na co by się wydał?
2: Na myszkę do kompa, tak, tak.
0: Okej, okay, myszka, po co ci taka myszka? Bo w zgłoszeniu napisałeś coś bardzo fajnego.
2: No bo... to nie moje umiejętności tutaj są problemem, tylko sprzęt ewidentnie.
0: Słuchaj, ja też wiele razy to słyszałem, co prawda w bardziej intymnych sytuacjach, ale dobra, powiedzmy, że tobie wierzę. Kuba, w tym momencie ten dźwięk będzie oznaczał, który puszczę teraz, że 200 wylecą do ciebie. Taka szybka kasa od Melo Radio, ty pędź do bankomatu ją wypłacać.
2: Super, dzięki wielkie.
0: I mam nadzieję,
2: bardzo.
0: I mam nadzieję, że to jest ostatnia sytuacja w twoim życiu i jedyna, w której zawodzi sprzęt.
1: Szybka kasa od Melo Radio.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Meloradiu, mega zdolna dziewczyna, za chwilę gość, który wiem, czego nie zazdrości Robertowi Lewandowskiemu, choć o coś zazdrosny jest na bank, ale na pewno nie o wygląd, bo panowie wyglądają identycznie, co zresztą ostatnio ten gość na swoich socialach pokazał. No ciekawe, czy my o czymś nie wiemy. Alan Walker i Fate, ten numer do 20 na pewno wam zagram, będzie też grupa Black Eyed Peas i I Got Feeling.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
16: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wbijaj.

To bardzo łatwy numer do podśpiewywania. Wy Passenger w Meloradiu, wystarczy, że znacie to kultowe na, na, na, na, na, na. No i to chyba w każdym języku świata brzmi tak samo, więc to się nazywa mieć łeb. Nagrać numer, który potrafi śpiewać cały świat i to bez nauki. No zazdroszczę, drogie panie, mogłybyście się trochę poduczyć komunikacji od Lumixa, a nie tylko mówić domyśl się. To trzeba prosto. No to ja wam teraz prosto powiem, co to za nowość, żebyście domyślać się nie musieli. Say Something, Sonny Federa i Becky Hill. Kochamy was, drogie panie, nie zmieniajcie się.

0: To nie mrzawka, to nawet nie deszcz, to tsunami. Dubs i Borges w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ona już za moment wybije, a dzieje się w naszej polskiej ekstraklasie, no bo grane są mecze, Raków Częstochowa podejmuje u siebie i właśnie trwają ostatnie sekundy tej walki z Górnikiem Zabrze, no i nie wygląda to na razie dobrze, no bo Raków przegrywa 1-2 i to szczególnie dla nich nie wygląda dobrze, bo to już szósta kolejka, z tego co się nie mylę, a oni mają punktów 0. Może ktoś im powie, że to chodzi o to, żeby ich dużo zdobywać, a nie kto najmniej, ten wygrywa.
1: A już o 20 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten numer punktualnie o 20 przejmuje Playkę Melo.

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Po reklamie. Idę w melo.
6: Teraz odpalę waszą wyobraźnię, jak przejeżdża jakieś fajne auto i robi takie no to niektórzy krzyczą daj mu, aż im za wtedy chyba krzyczy fire. No też ładnie. Od tego zaczynamy 20. Tu Pychu, siemano.
5: Melo Radio. Idę w melo.

Thomas Gray i Rumors. Młody, zdolny chłopak na Tomorrowland ostatnio zagrał, dał show. Pamiętajcie, że najlepsze sety prosto z belgijskiego boom usłyszycie co tydzień na antenie Melo Radia. To w ramach Dobrego Melo, tego sobotniego. A Thomas Gray pewnie któregoś razu też w ramach tych setów się pojawi. No on, albo chociaż jedna z 50 twarzy Greya.

Aż mnie ciary przeszły, za każdym razem mam jak właśnie w ten sposób, jak słyszę ten numer. To Adam Lambert i Ghost Town, aż trudno uwierzyć, że 11 lat już minęło, od kiedy ten kawałek mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć, chociaż ciary to byście dopiero mieli, jakbyście usłyszeli, jak ja ten numer śpiewam. Zresztą Halloween coraz bliżej, tak a propos Ghost Town, no i to mnie dziwi, bo jeszcze w sklepach nie widziałem żadnych ozdób świątecznych, ale pierwsze znicze już widziałem, choć sceny takie, że ho ho. Fastboy i Music Sounds. Za to słuchanie tak dobrych numerów nic nie kosztuje. Macie je w Meloradio.

Harder. To Bibi Rexa, która razem z nami wieczorami idzie w melo, bo to bardzo rozrywkowa dziewczyna. Jest 20 minut do 21. 1400 kalorii. Tyle można spalić grając 2 godziny w padla. 2700 kalorii. No tyle można na przykład zdobyć, jedząc 8 pączków z restauracji takiej jednej restauratorki, co rewolucję lubi robić. Na to wszystko i na każdy wasz inny szalony, odjechany, kreatywny, jaki tylko chcecie pomysł, możecie dostać hajs od Meloradia. Sprawa jest bardzo prosta. Spełniamy wasze wszystkie marzenia. Na meloradio.pl możecie się zgłosić po szybką kasę, a potem zrobić wielkie hurra, jak do was oddzwonimy, no i pobiec do bankomatu ją wypłacić. Prościej się nie da, meloradio.pl, tam zgłoszenia i szczegóły. A ja teraz gram zupełną nowość. Marshmello i Cameron Whitcomb to Hollow. Mega ciekawie ona brzmi. Czuję, że wam się spodoba.

0: One są lepsze niż kamery w kinach na ulicach. Widzą każdy twój ruch. Nowość od modelek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21 za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kungs i Galaxy. I tak będzie fajnie po 21. Ten numer punktualnie o pełnej. Inni będą smęcić, będą coś tam wam gadać, a my już pogramy.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
11: Praca,
10: szkoła,
11: korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
13: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
13: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
13: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
12: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikora.
12: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: Idę w Melo.
1: Ja wiem, że jest późno, że już wielu rzeczy się nie chce, ale czym później, tym bliżej piątku. Ha? Widzę wasze uśmiechy, cieszę się, że pomogło. A my gramy i za chwilę z Ulą Harciarek pogadamy sobie o tym, co w nadchodzący weekend warto obejrzeć, no tak, żeby się nie nudzić w trakcie tych wolnych dni. Będzie o serialach. Tu Pychu, siemano. A teraz Kungs i Galaxy na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: To jest Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak to robić, to razem z naszą Ulą Harciarek, więc ja teraz odpalam klimacik. Weszła ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. My rozmawiamy o... Tak, o tym, że weszła Ula Harciarek do studia i ma dla nas garść serialowo-filmowych propozycji na nadchodzący weekend.
1: To tym razem, słuchaj, mam coś dla fanów polskich produkcji.
0: O.
1: Trzy polecajki.
0: O, informacja... i wszystkie po polsku?
1: Oczywiście.
0: Proszę.
1: Informacja zwrotna. Mocny thriller z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Ojciec próbuje odnaleźć swojego syna. To naprawdę mocna propozycja.
0: No, proszę bardzo, zawsze to jest tak, że stary po mleko wychodzi. A teraz jest zupełnie odwrotnie. Warto obejrzeć. O to dawaj, jak lecimy po polsku, to dalej po polsku.
1: Druga moja propozycja to serial Scheda. Tutaj mamy rodzinę, która po śmierci ojca walczy o spadek. Są sekrety, no i nie zawsze czyste zagrywki.
0: O, widzę, że w tym tygodniu jesteśmy w takim bardzo... nie dramatycznym, ale takim wyjątkowym klimacie, o tak bym to nazwał, takim dość głębokim, to ja też dam coś takiego,
1: no,
0: z przymrużeniem oka. Teraz czas na mnie, słuchajcie, ja wychodzę jak Filip z konopi, mam dla was propozycję do nadrobienia sprzed lat i to naprawdę wielu, bo Prawo Agaty ja sobie zacząłem ostatnio oglądać.
1: Kojarzę ten serial.
0: Pani mecenas Przybysz i jej wszystkie rozterki, próby z miliona akcji rozwiązania, to jest serial idealny dla mnie. Bo ja mam po prostu ADHD i tam się dzieje od cholery rzeczy. Ja bardzo mocno polecam, żeby to wszystko obejrzeć.
1: No i sporo jest chyba tych odcinków.
0: Agnieszka Dygan w roli głównej, jakieś chyba 6 sezonów do obejrzenia. No po prostu musicie, jeżeli nigdy tego nie widzieliście, to zwłaszcza jeżeli widzieliście, to proszę sobie nadrobić, bo to jest fajna rzecz do powrotu.
1: To ja nadrabiam, wykonałyśmy.
0: No to Ula, idziemy oglądać.

Don't say goodbye. No zawsze lepiej zaczynać niż kończyć, choć o tej godzinie to w sumie kto wie. 21.31 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Słuchacie Meloradia, za chwilę nowość od Sokoła wam zagram. To będzie numer, który nazywa się Pogwarzymy. No i gwary są różne. No a ja sprawdziłem, jak na przykład w gwarze śląskiej byłoby Zagrajmy, panie i panowie. Internet mówi mi, że szpilnijmy gryfne frelki i szwarne karlusy. No brzmi jak chiński, ale co ja na to mogę?

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

My Place to Josh Baker w Melo. 15 minut, tyle zostało nam do 22. Jak siedzicie jeszcze w pracy, to trudno, co zrobić. Ale jak jesteście w domu, no to pewnie niedługo do snu się będziecie zbierać. A ja czytam, że mądre głowy mówią, żeby pod żadnym pozorem nie zasypiać i w ogóle nie spać na brzuchu. No bo to jest podobno dla nas i dla naszego ciała bardzo niezdrowe. No ale ja myślę, że nieważne jaka pozycja, ważne, żeby tak, kołdra była zimna, nóżka z niej wystawała i żeby budzik za szybko rano nie zadzwonił. Ewentualnie taki budzik, który krzyczy.

Temu gościowi już raz udało się skraść nasze serduszka numerem Ocean Drive. Czy tak będzie tym razem? Ain't No Game. To Duke Dumont w Meloradiu. Jeszcze przed 22 na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Melo. Kolejna lista hitów już jutro po 18. Gorąco was na nią zapraszam. No i też zapraszam, żebyście głosowali na waszych ulubieńców, żeby zajmowali jak najwyższe pozycje.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
0: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy! Odlot!
0: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: M to muzyka, której...

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Nelo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.